0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Od dziś młodzież na elektrycznych hulajnogach tylko w kasku. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy, miejscami też burze. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał Rolanda Garrosa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Młodzież w wieku do 16 lat na hulajnodze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy, spytaliśmy, co o tym sądzą sami zainteresowani.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
3: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
4: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
3: A ile siostra ma lat?
4: 13.
1: O kaskach z dziećmi rozmawiała Agnieszka Wynarska. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. To nie jedyny rządowy projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie często padać. Takie są generalnie prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze, przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
6: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony, łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli. Maja Chwalińska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa zagra dziś o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kalińską. Znów nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
7: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
1: Mówi Maja Chwalińska. Ćwierćfinał French Open o 11. Na 20.45 pierwszy gwizdek w ostatnim meczu w sezonie naszej piłkarskiej kadry. Na Stadionie Narodowym nasi piłkarze zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
8: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze, nieważne czy to sparring, czy to jakiś playoff, czy mundial.
1: Trzymamy zatem za słowo i liczymy oczywiście na wygraną.
9: Środowy poranek, minęła godzina 6, a więc czas brać się za kolejny dzień tegoż tygodnia. Poranna zmiana pozdrawia, Łukasz Michna przed mikrofonem. No i to jest chyba czas, żebyśmy na dobre rozpoczęli ten kolejny dzień tygodnia, który dzisiaj właśnie przypada nam powitać. Burze z deszczem, o, tak nam piszą dzisiaj meteorolodzy na dzień dobry, jak otwarłem mapy pogodowe naszego regionu, ale będzie ciepło, do 25 stopni Celsjusza mają wskazać termometry w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. Ciśnienie 1005 hektopaskali. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny. No i momentami wiatr powieje do 40 km na godzinę, a powieje z południowego wschodu.
10: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
11: Bruno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Reklama.
11: Trendy start w Trendy Radio.

Środowy poranek, trzeci dzień czerwca, a my już w pełnej gotowości, aby poprowadzić Was przez kolejny dzień tegoż tygodnia. Kłaniamy się serdecznie, pozdrawiając wszystkich tych, którzy właśnie ten środowy ranek rozpoczynają także przy rytmach, które będziemy grać właśnie dla Was. 154 dzień roku, do końca roku pozostaje 211 dni. Dzisiaj świętuje imieniny Anatol, Andrzej, Cecyliusz, Ferdynand, Paula i Tamara. Dzisiaj Światowy Dzień Roweru i też w tym temacie troszeczkę porozmawiamy. Wschód słońca było 4:19, zachód będzie o 20:50, a dzień potrwa nam 16 godzin i 31 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku, 8 godzin i 49 minut. Lato zawita do nas już za 17 dni.

0: Na dzień dobry, już w Trend Radio wasza ulubiona muzyka, a przy okazji poszperamy też w kalendarzu wspomnień, co działo się w kraju. 3 czerwca 1527 roku pożar strawił niemal doszczętnie zabudowę Lwowa. W 1726 założono wyższe seminarium duchowne w Kielcach. 1863 rok, powstanie styczniowe, zwycięstwo wojsk rosyjskich w bitwie pod Nagoszewem. 1942 Niemcy zlikwidowali getto żydowskie w Przemyślu. W 1997 odbył się drugi zjazd gnieźnieński, a w 2008 miał miejsce strajk pracowników Poczty Polskiej.
1: To twoje radio. Trendy.

Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku i podążaj w stronę weekendu. Podążaj w stronę weekendu. Trendy start w Trend Radio od 6 do 10. Do 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W piątek po godzinie 17 dyżurny miejski otrzymał zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwej kierującej. Jak wynikało ze zgłoszenia, pod jednym ze sklepów w Tyczynie pijana kierująca Suzuki próbowała odjechać z miejsca. Uniemożliwiła jej to emerytowana policjantka Komendy Miejskiej, która widząc zataczającą się i wsiadającą do auta kobietę, zabrała jej kluczyki, a o wszystkim powiadomiła służby. Mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Kierująca Suzuki miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pijana seniorka została zatrzymana, trzeźwiała w policyjnej izbie zatrzymań. Prawie 2,3 promila alkoholu miał inny nietrzeźwy kierujący, którego w niedzielę zatrzymał kierownik rewiru dzielnicowych komisariatów w Trzebownisku. O tym, że w rejonie basenu porusza się najprawdopodobniej pijany kierowca Hyundai'a, funkcjonariusz został powiadomiony przez świadka. Jak przekazała zgłaszająca nietrzeźwego kierowcę, próbowali ująć inni świadkowie, jednak mężczyźnie udało się odjechać z miejsca w kierunku Nowej Wsi. Funkcjonariusz, który ruszył w pościg kilka metrów dalej, zauważył wskazany pojazd. Hyundai posiadał uszkodzenia blacharsko-lakiernicze. Za kierownicą siedział mężczyzna.
1: Jak ustalili w trakcie interwencji mundurowi, 69-latek w Nowej Wsi na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z jezdni i uderzył w skrzynkę przepompowni, następnie w ogrodzenie posesji. Pijany i agresywny senior również został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej izby zatrzymań.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Najbliższy długi weekend to dla policjantów czas szczególnych działań. W tym okresie większa liczba policyjnych patroli będzie czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących drogami naszego regionu. Funkcjonariusze przede wszystkim będą służyć pomocą i zapewnią płynność ruchu na głównych trasach, a także tam, gdzie pojawią się chwilowe utrudnienia. W związku z organizowanymi procesjami całkowicie lub częściowo zostaną zamknięte niektóre ulice podkarpackich miejscowości. Policja apeluje do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem. W najbliższych dniach można spodziewać się częstszych kontroli trzeźwości. Policjanci zwrócą także uwagę na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości, wymuszania pierwszeństwa przejazdu oraz niebezpieczne sytuacje związane z wyprzedzaniem bezpośrednio przed i na przejściach dla pieszych. W tym roku Jaślanie już po raz 9 zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca bieżącego roku. Mieszkańców Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tzw. działania miękkie, a nie wiedzą, jak napisać projekt, urząd zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów. Propozycje projektów można składać w dwóch kategoriach: projekty inwestycyjne, obejmujące na przykład budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej o wartości do 400 tysięcy złotych, tak zwane projekty miękkie, dotyczące działań z zakresu kultury, sportu, edukacji, czy też inicjatyw społecznych, których wartość nie przekracza 100 tysięcy. Propozycję projektu może zgłosić każda osoba mieszkająca w Jaśle, która ukończyła 13 lat. Pomysły można zgłaszać elektronicznie lub osobiście. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 25 mieszkańców Jasła, którzy ukończyli 13 lat.
0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest środa. W kalendarzu nie zapomnijcie przesunąć tej magicznej kratki, magicznego kwadracika, bo to już drugi dzień czerwca. No, proszę bardzo, prawie że pół roku nam już minęło niczym pstryknięcie palców. A my o poranku wsiadamy zawsze też do naszego wehikułu, który przemierza także wydarzenia na świecie, ale te właśnie historyczne. I to jest dobry moment, aby na chwilę zobaczyć do kalendarium. W roku 1621, 3 czerwca, powstała holenderska Kompania Zachodnioindyjska. W 1821 Gigar został cesarzem Etiopii. W roku 1901 zwodowano rosyjski niszczyciel podwiżny. W 1932 książę Windsoru Edward poślubił we Francji Amerykankę Wallis Simpson. 1959 Singapur uzyskał autonomię. 3 czerwca 1997 roku Lionel Jospin został premierem Francji.
1: Tak gra Trendy Radio.

0: startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy.
1: Mega Trendy Hity startuje razem z nami.

skład. Nim na zegarze wybije godzina 7, jeszcze czas na muzyczne kalendarium. Co zdarzyło się 3 czerwca w historii muzyki? 3 czerwca 1922 roku urodził się Wiesław Michnikowski, aktor i artysta kabaretowy, najbardziej znany z występów w kabarecie Starszych Panów, kabarecie Dudek i audycji Podwieczorek przy mikrofonie. Zmarł 29 września 2017 roku w wieku 95 lat. 3 czerwca 1941 roku urodził się Janusz Muniak, saksofonista i flecista jazzowy, także aranżer i kompozytor. Zmarł w roku 2016. W roku 1950 urodziła się Suzy Quatro, wokalistka, basistka, kompozytorka, autorka tekstów i aktorka. Jej prawdziwe nazwisko to Suzy.

Startuj razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Informujemy, radzimy i gramy. Mega trendy hity.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
2: Cena wzrosła.
1: No ale wolne miejsca jeszcze są. Marcin Krzemiński. Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
3: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie było, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
1: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
4: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem, więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
1: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
5: Wróciłem się raz, wchodzę w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
6: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
1: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na ceny last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
2: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
1: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe przed mikrofonem Mateusz Stanicki. Witam. Po gronczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Świtoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
2: Well, it depends on the night.
3: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko, nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
1: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie rusza o 11. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski, Piotr Zieliński w wyjściowej 11. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią, ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem.
4: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
1: Mecz z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. PGE Wybrzeże Gdańsk zdobyło brązowy medal w Ekstraklasie Piłkarzy Ręcznych. W drugim meczu o trzecie miejsce zespół z nadmorza pokonał Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 33-24. PGE Wybrzeże zdobyło medal po 25 latach przerwy. Wcześniej tytuł mistrza kraju zapewniła sobie Industria Kielce. Drugie miejsce zajęła Orlen Wisła Płock. Anna van der Breggen z teamu SD Works Pro Time wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Jazdę indywidualną na czas ze startem w Belluno i metą w Dolinie Nevegal. Holenderka została liderką klasyfikacji generalnej.
5: Jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj w regionie, do 25 stopni Celsjusza mają wskazywać lokalne termometry. Tak powinno być zdaniem synoptyków dzisiaj chociażby w najcieplejszym momencie dnia w Krośnie, jeszcze Rzeszowie czy Krakowie. Jeśli chodzi natomiast o ciśnienie, mamy 1005 hektopaskali, termika zapowiada się gorąca i mokra. Biometr jest niekorzystny, niewykluczone dzisiaj także burze z deszczem, a wiatr powieje w porywach 40 km na godzinę.
6: Reklama.
7: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Jacques Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Jacques, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
6: Reklama.
10: Trendy start w Trendy Radio.

Witajcie, moi drodzy, po siódmej. To jest trzeci dzień czerwca. To jest nasz muzyczny poranek, który do godziny 11 dba o to, aby wszyscy nasi radiosłuchacze w ten kolejny dzień tygodnia wchodzili z dobrą energią, więc jeśli macie nam coś do przekazania, to zawsze jesteśmy dostępni na info@trendyradio.pl, a bezpośredni mail do poranka do mnie to trendystart@trendyradio.pl. Łukasz Wichal, witam pięknie, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich i nawet jeśli gdzieś tam słońce za chmurami, to pamiętajcie, my dajemy wam tę muzyczną radość, która poprawia nawet ten klimat, który no, czasami nie jest po naszej myśli.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
2: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Przyszła środa, 3 dzień czerwca, 154 dzień roku, tak przynajmniej podpowiada mi mój kalendarz. Dzisiaj imieniny świętuje Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej i Andrzej. No, mamy dzisiaj Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir Vivre i Dzień Dobrej Oceny. O tych świętach pogaworzymy sobie troszeczkę później przed 8. A teraz, patrząc jeszcze w kartkę z kalendarza, dzisiaj o 4.18 wstało słońce, zachód będzie o 20.49. No i na ten piękny dzień składa się 16 godzin i 30 minut. Życzymy Wam miłego, pięknego dnia. No i mam nadzieję, że nie zapominacie też o nas. Tutaj Trend Radio i poranek Trendy Start. A gramy o poranku jak zawsze do 11.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 30-latek kierował quadem, mimo że nie posiadał do tego uprawnień. Pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC i był niezarejestrowany. Podczas kontroli okazało się też, że mieszkaniec powiatu strzyżowskiego ma w swoim organizmie 3 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej przez dzielnicowych ze Strzyżowa, wyjaśnia młodszy aspirant Daniel Czapczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.
2: W niedzielę policjanci z rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie pełniąc służbę w miejscowości Brzeżanka zauważyli kierującego quadem. Styl jazdy mężczyzny wzbudził funkcjonariuszy podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Co więcej, pojazd, którym poruszał się mężczyzna, nie posiadał tablic rejestracyjnych. Mundurowi zatrzymali kierującego do kontroli drogowej i podjęli wobec niego interwencję. Przypuszczenia strzyżowskich policjantów szybko się potwierdziły. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że 30-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego ma w organizmie 3 promile alkoholu. Stan nietrzeźwości nie był jednak jedynym problemem kierującego. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach na jaw wyszły kolejne poważne naruszenia prawa. 30-latek nie posiadał prawa jazdy, a quad, którym się poruszał, był niezarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
1: Pojazd, którym kierował, został zabezpieczony, a o konsekwencjach, jakie poniesie za popełnione przestępstwo i wykroczenia, zadecyduje sąd.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Ekoworeczki wielokrotnego użytku ze starych firanek od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, dlatego i w tym roku nie zabraknie ich w miejskiej przestrzeni. Już dziś na ulicach miasta pod Górą Świętego Marcina po raz trzeci znani tarnowianie i młodzież będą szyć oraz rozdawać te niewielkie, ale bardzo praktyczne dzieła sztuki. Woreczki powstaną na placu przed Multimedialnym Centrum Artystycznym, gdzie będzie można też zobaczyć, jak się je tworzy, albo zabrać ze sobą gotową ekotorbę na warzywa i owoce. W programie znalazły się również działania pokazujące, że przedmiotom można dać drugie życie. Od tworzenia rzeźb ze starych książek po warsztaty zielarskie, podczas których uczestnicy posadzą zioła i warzywa, a każdy otrzyma własną sadzonkę w torfowej doniczce. Worki sztuki dla środowiska uzupełni także widowisko taneczno-muzyczne uczniów szkoły Szczepanika. Bicyklomania na stałe wpisała się w kalendarz Dębicy i regionu. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy miłośników dwóch kółek, zachęca do aktywnego spędzania czasu oraz promuje zdrowy styl życia. W tym roku jest to już 18. edycja, a uczestnicy wyruszą wspólnie w trasę prowadzącą do Pilzna. Na trasie przewidziano przerwę z poczęstunkiem, podczas której uczestnicy będą mogli odpocząć i nabrać energii do dalszej jazdy. Po powrocie na wszystkich czekać będzie wspólny grill na stadionie przy ulicy Akademickiej. Na uczestników rajdu czeka nagroda główna – rower elektryczny. Dodatkowo każdy, kto zapisze się na rajd, otrzyma na starcie pakiet startowy z upominkiem. Rejestracja uczestników prowadzona jest online do 10 czerwca. Możliwe będą również zapisy w dniu wydarzenia, bezpośrednio przed startem rajdu na Placu Solidarności.
0: Reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest właśnie środa razem z programem Trendy Start. Wstajemy, budzimy was, no i też sprawdzamy, co dzieje się na drogach Podkarpacia i Małopolski. A informacje dla zmotoryzowanych przygotował on, Michał Sienicki. Posłuchajmy.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Witamy kolejny dzień na naszych drogach. Podróż zaczynamy w Gorlicach. Spowolnienia na skrzyżowaniu ulicy Bieckiej i ulicy Skrzyńskich na światłach. Zmniejszamy gaz na ulicy Kościuszki. Troszkę wolniej na ulicy Parkowej i Sienkiewicza. Na ulicy Legionów i Mickiewicza ruch jak na razie w miarę płynny. Wjazdę przyhamujemy na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Tak samo jest na ulicy Kazimierza Wielkiego, również w tym samym kierunku. Wolniej w obrębie centrum oraz na Mickiewicza i 3 maja. Spowolnienia występują też na ulicy Piłsudskiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza i Towarową. Jedziemy przez Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Dzisiejszego poranka przez Krosno jedziemy z niewielkimi utrudnieniami. Tu rzeczku, gdzie musimy się sprawić, jakiegoś ulica Niepodległości, Kordyńska, ulica Okrzej, Żółty Zbieg do Świątełek. Jeżeli chodzi o drugą stronę miasta, no to ulica Podwale, Tkacka, Świeżowska dosyć nam przystawia, Grodzka, ulica Bieszczadzka i na bieżąco. Na Podkarpackiej zbliżeniu kupasa na wysokości światełek ze skrzyżowaniu z Gminy. Na pozostałych odcinkach kruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Jak na razie bez większych utrudnień zwalniamy, dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu ulicy Bony Przemyskiej i ulicy Lwowskiej.
1: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
1: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

muzyczno-informacyjny poranek w Trend Radio poleca się do porannej kawki, a przy okazji, no proszę pamiętać, że dzisiaj Światowy Dzień Roweru. Odkryj, dlaczego ten 200-letni wynalazek został uhonorowany przez ONZ własnym Światowym Dniem. Tak, moi drodzy, rower to więcej niż transport i ja wiem coś w tym temacie, bo powiem szczerze, czasami lubię troszeczkę pokręcić się na szosie, a jeśli słuchają nas ci, którzy każdego dnia nie mogą sobie wyobrazić właśnie tego dnia bez dwóch kółek i rozruchu, to właśnie dla was gra kto? No on, Jaro i Rowery 2, bo nie mogło być inaczej. A przy okazji, no, na rowerze też przyda się dzień savoir-vivre, bo przecież grzecznościowe obyczaje to też ważna sprawa na szosie. Nie tylko za kierownicą roweru.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kontrole, możliwe utrudnienia za chwilę o ruszającym długim weekendzie, potem areszt dla żołnierza WOT-u, który podpalił kolegę syna, i o wielkiej balonowej imprezie na Śląsku. Marcin Krzemiński. Od dziś do poniedziałku włącznie więcej policyjnych patroli na drogach. To w związku z ruszającym długim weekendem. Tradycyjnie funkcjonariusze sprawdzać będą m.in. czy przestrzegamy limitów prędkości, no i czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Miejmy nadzieję, że na wyobraźnię piratów drogowych wpłyną wchodzące dziś zmiany dotyczące punktów karnych. Kierowcy nie będą mogli zmniejszyć ich liczby w przypadku najpoważniejszych wykroczeń, na przykład wspomnianych jazdy po alkoholu czy rażącego przekroczenia prędkości. To może być też trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7

0: Kraków-Myślenice zapowiedzieli dziś protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
1: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin.
0: Koronaraka Klaudia jest już w drodze z Pekinu do Wrocławia. Ze stolicy Chin wystartował specjalny rządowy samolot z 24-latką z Wałbrzycha i jej mamą na pokładzie. Potem studentką sinologii zajmie się szpital wojskowy w stolicy Dolnego Śląska. Klaudia zachorowała w połowie kwietnia, gdy studiowała w Chinach. Trafiła do szpitala i zapadła w śpiączkę. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Decyzją sądu poczeka na wyrok w areszcie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury.
2: Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
0: 47-latkowi może grozić dożywocie. Decyzją swojego dowódcy natychmiast został zwolniony z 2. lubelskiej brygady obrony terytorialnej. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe Indy Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
3: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
0: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też 2 widowiskowe nocne pokazy balonów i koncerty. 3-dniowa impreza startuje 18 czerwca.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Maja Chwalińska już napisała piękną historię, osiągnęła wspaniały wynik, ale to nie znaczy, że nie może mierzyć jeszcze wyżej. Nasza tenisistka dziś zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie Anna Kalińska.
2: Dziewczyna z czołówki, już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Początek meczu o 11:00, transmisja w Eurosporcie, a wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mira Andrijewa i Marta Kostiuk. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirstę 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Irinę Świtolinę 6-3, 2-6, 6-2. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew oraz Czech Jakub Mężik. Polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
3: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadrę, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparing, czy to jakiś playoff, czy mundial.
1: Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry dziś zagrają. W przeciwieństwie do czołowych zawodników naszych rywali, towarzyski mecz z Nigerią o 20:45. A piłkarska reprezentacja Belgii wygrała w Rijece z Chorwacją 2-0 w towarzyskim meczu będącym dla obu zespołów sprawdzianym przed Mistrzostwami Świata. Jedną z bramek zdobył Romelu Lukaku, rozgrywający pierwsze po rocznej przerwie spotkanie w barwach Czerwonych Diabłów. Olivia Kiełbasa zajmuje 8 miejsca, a Klaudia Kulon jest 11 po 8 z 11 rund Mistrzostw Europy Kobiet w szachach, rozgrywanych w gruzińskim Batumi. Obie Polki mają po 6 punktów. Prowadzi Hiszpanka Sabrina Vega Guitéresz.
4: Informacje pogodowe przed nami. Dzisiaj w części regionu mogą wystąpić burze z deszczem, a na termometrach zobaczymy od 20 do maksymalnie 25 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni w porywach 40 km na godzinę, ciśnienie 1005 hektopaskali, a biometr zapowiada się niekorzystny.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverlest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

Już po godzinie 8. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Tutaj poranek, trendy start. To jest środa, to jest trzeci dzień czerwca. Skoro już wiemy mniej więcej, co słychać o poranku w kraju i na świecie, to czas posłuchać muzyki. A w porannym programie gramy ją dla was do godziny 11. Również przekazując sporo informacji, co tam słychać w naszym regionie. Jeśli macie ciekawe doniesienia, to piszcie też na nasz radiowy messenger albo bezpośrednio do naszych właśnie koleżanek i kolegów z redakcji Trendy Radia. info@trendyradio.pl. Czekamy na wasze informacje. Jak zawsze na Podkarpaciu i w Małopolsce jesteśmy z wami.

0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: To co, moi drodzy, już pora także na rozmowę dnia w ten środowy czas. My, jak zawsze, jesteśmy przygotowani na różne tematy, które lubimy poruszać na naszej antenie. A dzisiaj kolejny z nich właśnie czas zaczynać.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
6: A dzisiaj gościem programu jest Anna Oleniacz, rzecznik prasowy Sanockiej Policji. Przed nami długi weekend, który wiąże się z licznymi wyjazdami. O czym musimy pamiętać, opuszczając dom?
7: Przed nami długi weekend. Prognoza wolnych dni napawa optymizmem, a wielu z nas zaplanowało w tym czasie podróż do miejscowości wypoczynkowych. Warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zanim rozpoczniemy aktywny i atrakcyjny wypoczynek poza domem. To czas podróży, ale przed wyjazdem zadbajmy o odpowiednie zabezpieczenie domu, mieszkania przed potencjalnym włamywaczem. Pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu naszego dobytku, mieszkania czy domu. Sprawdźmy zamknięcia wszystkich drzwi i okien, również tych piwnicznych i dachowych. Zakręćmy zawory doprowadzające wodę i gaz do naszych domów, ale również do pomieszczeń gospodarczych czy garażu. Gotówkę, biżuterię oraz inne wartościowe przedmioty zdeponujmy w banku, gdzie będą najbezpieczniejsze. Miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia i relacje z wyjazdu zamieśćmy dopiero po powrocie, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Poinformujmy sąsiada bądź inną zaufaną osobę o naszym wyjeździe. Poprośmy, żeby podczas naszej nieobecności ktoś zaopiekował się mieszkaniem, zebrał ulotki reklamowe z wycieraczki bądź ze skrzynki pocztowej. Pozostawmy zaufanej osobie numer kontaktowy do siebie. Dobrym rozwiązaniem są także programatory czasowe, dzięki którym o różnych godzinach w mieszkaniu zapala się światło, co stwarza pozory obecności domowników.
6: A jak bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu oraz nad wodą?
7: Postawmy na dobrą zabawę ze znajomymi i rodziną, ale pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem podczas spotkań na świeżym powietrzu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. Wyjątkiem są miejsca przeznaczone do ich spożycia na miejscu. Zanim rozpalimy grilla, zainstalujmy go tylko na stabilnym i poziomym podłożu. Nie przestawiajmy go nigdy w czasie pracy. Zgodnie z ustawą o lasach, artykuł 30 punkt 3, na jego terenie oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu nie można rozniecać ognia i korzystać z otwartego płomienia, jedynie w miejscu do tego przeznaczonym. Do rozpalania ognia nie używajmy spirytusu ani benzyny, używajmy wyłącznie podpałek spełniających odpowiednie wymagania i normy. Nieustannie chrońmy dzieci i zwierzęta domowe przed dostępem do gorącego grilla lub ogniska. To początek sezonu rekreacji nad wodą. wodą, ale wypoczywając nad wodą zwracajmy szczególną uwagę na dzieci bawiące się na brzegu. Zachowajmy należytą ostrożność podczas łowienia ryb, aby uniknąć nieplanowanej kąpieli. Wypływając łódką, kajakiem,

0: wodnym lub żaglówką, sprawdźmy ich stan techniczny. Upewnijmy się, czy na wyposażeniu jednostki jest obowiązkowy sprzęt ratunkowy, jak na przykład koło ratunkowe. Obowiązkowo zakładajmy kamizelkę ratunkową. Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych o przewidywanej trasie i porze powrotu.
1: Jeśli chodzi o wycieczki w góry, na co trzeba się przygotować?
0: Weekend to wspaniała okazja do górskich wycieczek, ale podczas wędrówki górskimi szlakami na bieżąco oceniajmy trasę, pogodę oraz nasze możliwości. Upewnijmy się, czy wszystkie osoby w grupie są na nią odpowiednio przygotowane. Warto mieć zaplanowany wariant awaryjny, umożliwiający szybkie zejście w dół w razie gorszej pogody lub złego samopoczucia któregoś z uczestników wędrówki. Naładujmy przed wyprawą telefony komórkowe. Wpiszmy aktualne numery alarmowe właściwych służb oraz zabierzmy ze sobą powerbank. Pobierzmy aplikację Ratunek, która umożliwi Twoją lokalizację w sytuacji konieczności udzielenia pomocy przez służby ratunkowe. Wskazanym jest zabranie mapy, odpowiedniej odzieży, picia i prowiantu, najlepiej o wysokiej zawartości energetycznej, podręcznej apteczki oraz latarki. Zostawmy w miejscu pobytu wiadomość o trasie wycieczki i przewidywanej godzinie powrotu oraz telefon kontaktowy do siebie. Wycieczki do lasu bardzo wskazane, ale najlepiej wybierać się w kilkuosobowych grupach. Jeżeli w wyprawie biorą udział dzieci lub osoby starsze, nie można tracić ich z pola widzenia. Pamiętajmy, żeby oprócz telefonu i latarki zabrać zapas wody i podręczną apteczkę. Pamiętajmy, aby nie rozpalać ognisk, nie śmiecić i nie rzucać niedopałków na poszycie leśne. Należy stosować się także do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasów.
1: O czym musimy pamiętać, jadąc na wycieczkę zagraniczną?
0: Planując wyjazd za granicę, dowiedzmy się jak najwięcej o kraju, do którego się wybieramy. Poznajmy obowiązujące w nim prawo i lokalne zwyczaje. Sprawdźmy, jakie dokumenty będą nam potrzebne przy przekraczaniu poszczególnych granic i gdzie znajdują się polskie placówki dyplomatyczno-konsularne. Przydatne informacje znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warto pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka. Zostawmy naszym bliskim informacje o miejscu pobytu za granicą oraz ustalmy sposób kontaktu. Planowanie, odpowiednie przygotowanie i przestrzeganie kilku prostych zasad mogą znacząco wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo naszego wypoczynku. Nic nie zwalnia nas od właściwego przygotowania, a wybrana forma wypoczynku powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych podczas nadchodzących wolnych dni.
1: Długi weekend to także wzmożone działania policji. Na co policjanci szczególną uwagę będą zwracać podczas tych dni?
0: Długi weekend zbliża się wielkimi krokami. Bezpieczeństwa na drogach będą pilnować policjanci. Także na terenie powiatu sanockiego można spodziewać się zwiększonych patroli ruchu drogowego. W czasie długiego majowego weekendu mundurowi będą dokonywać pomiarów prędkości. Poprawa pogody spowodowała nie tylko większy ruch samochodowy, ale także pieszych oraz użytkowników jednośladów. Kierowcom samochodów przypominamy, że motocykliści, motorowerzyści i rowerzyści, podobnie jak piesi, są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Motocyklistów przestrzegamy przed brawurą i lekkomyślnością na drodze. Respektowanie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z wzajemną wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu zagraża nie tylko samym kierowcom, ale także uczestnikom ruchu drogowego. Pamiętajmy, że prędkość jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, niejednokrotnie tych tragicznych w skutkach. Wraz ze wzrostem prędkości panowanie nad pojazdem staje się trudniejsze. Wydłuża się droga hamowania, a jednocześnie skraca się czas niezbędny na odpowiednią reakcję zarówno ze strony kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Apelujemy, aby podczas korzystania z drogi wykazywać się odpowiedzialnością i rozwagą.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Za rozmowę dziękuję i udanego długiego weekendu życzymy oczywiście.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Kielnarowej pod Rzeszowem odbyła się 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka i Pasja kluczem do sukcesu. Beata Rogaczewska zaprezentowała referat pod tytułem Częstotliwość wysyłania alertów RCB, a ich odbiór wśród społeczeństwa. Prezentacja została

0: została opracowana za pomocą metody badawczej, sondaż diagnostyczny, technika, ankieta, narzędzie badawcze, kwestionariusz ankiety. Celem wystąpienia było przedstawienie, czym są alerty RCB oraz czy częstotliwość wysyłanych alertów przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oddziałuje na ich odbiór wśród ludzi, mówi studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, Beata Rogaczewska.
1: Z przeprowadzonych badań wynika, że 44% respondentów ignoruje alerty, a ponad 55% w ogóle ich nie czyta, więc tutaj należy zwrócić uwagę, że do praktycznie połowy respondentów ta wiadomość tak naprawdę nie dochodzi. Metodą badania był sondaż diagnostyczny, technika ankieta. Jeżeli chodzi o narzędzie, tutaj był wykorzystany kwestionariusz ankiety i tak jak już tutaj wspomniałam, były one przeprowadzane w listopadzie w 2024 roku i tutaj respondenci tutaj byli to osoby zamieszkałe na województwie głównie podkarpackim, ponieważ jestem stąd i właśnie do tych respondentów mi się udało tutaj dotrzeć. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ościenne województwa, również tutaj to badanie możemy zaliczyć tak, że...
0: W prezentacji zostały omówione takie tematy jak czym jest alert RCB, w jaki sposób jest on tworzony i rozsyłany do poszczególnych osób na terenie naszego kraju, przedstawienie własnych badań opartych na sondażu diagnostycznym, wyjaśnienie, jak częstotliwość wysyłanych alertów wpływa na ich odbiór, omówienie pozytywnych i negatywnych skutków alertów RCB. Organizacja Powiatowa Ligi Obrony Kraju oraz Miasto Gorlice zapraszają dzieci i młodzież szkół podstawowych na zawody strzeleckie z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się na strzelnicy LOK przy ulicy Brzozowej 7 czerwca o godzinie 14. Udział w zawodach jest bezpłatny. Celem imprezy jest popularyzacja strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez miasto Gorlice. Broń zabezpiecza organizator zawodów. Nadchodzi kolejna, 12. edycja ogólnopolskiego rajdu rowerowego, który poprowadzi cyklistów przez urokliwe zakątki gminy Jedlicze. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca. Start zaplanowano w Jaszczwi przy Dworze Stojowskich o godzinie 13. Dla pierwszych 115 uczestników, którzy potwierdzą swój udział w rajdzie w dniu startu, organizatorzy przygotowali pamiątkowe medale, mówi Wojciech Uram, prezes Jedlickiego Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego Wojtek MTB.
2: Serdecznie zapraszam na 12. ogólnopolski rajd rowerowy przez miejscowości gminy Jedlicze. Start rajdu jest 21 czerwca o godzinie 13 z poddworu Stojowskiej w Jaszwi. Meta będzie usytuowania w Jedliczu. Trasa będzie liczyć 32 km. Przejedziemy przez wszystkie miejscowości gminy Jedlicze. Zapisy trwają do 12 czerwca. Myślę, że każdy uczestnik rajdu spokojnie sobie poradzi z tą trasą. Zapraszam serdecznie wszystkich i myślę, że spotkamy się 21 czerwca. Do zobaczenia.
0: Zgłoszenia są przyjmowane do 12 czerwca pod numerem telefonu 692 608 801. W niedzielę 6 września odbędzie się pierwszy półmaraton mościcki, którego organizatorem jest Spółka Medyczna z Mościc. Do udziału w rywalizacji zapisało się już ponad 530 osób. Półmaraton skierowany jest zarówno do osób, które regularnie startują w zawodach, jak i tych, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości, zadbać o zdrowie i aktywnie spędzić czas. Biegacze zmierzą się z klasycznym dystansem półmaratońskim. Trasa o długości ponad 21 km przebiegać będzie przez urokliwe zakątki Mościc. Została zaprojektowana tak, aby jej płaski charakter sprzyjał uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników i biciu rekordów życiowych. Start i metę zlokalizowano w ogrodzie willi Kwiatkowskiego przy ulicy Jarzębinowej w Tarnowie Mościcach. Oprócz biegu głównego przygotowano również biegi dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie również miasteczka medycznego, w którym będzie można skorzystać z działań edukacyjnych i profilaktycznych przygotowanych przez specjalistów Mościckiego Centrum Medycznego.
3: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy

0: kierunkach. Technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach. Mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki, mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
7: Reklama.
8: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Start w Trend Radio. Muzyczny poranek na antenie Trendy Radia trwa 101.995.2 FM. To właśnie tutaj też dostarczamy informacji dla kierowców. A dzisiaj, no tradycyjnie też wiadomości dla zmotoryzowanych przygotował i przedstawi właśnie teraz Michał Sienicki. Kierowcy, posłuchajcie, co słychać na szosach.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Najpierw miejscowość Wesoła w powiecie brzozowskim, droga wojewódzka numer 884. Tu niedawno doszło do wypadku samochodu osobowego. Ciężko ranna została kobieta podróżująca pojazdem. Obecnie trwa akcja ratownicza, droga jest zablokowana. Przenosimy się do innych miast regionu, najpierw jedziemy przez Gorlice. Musimy zwolnić na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich oraz na Kościuszki Parkowej Bieckiej Legionów i Mickiewicza. Sytuacja troszkę lepsza na ulicach Sienkiewicza i Węgierskiej. Jedziemy teraz przez Jasło. Tempo ruchu wolniejsze na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego. Zwalniamy też na ulicy 17 stycznia i ulicy Lwowskiej przed Rondem Solidarności. Poza tym nogę z gazu ściągniemy na 3 maja Metzgera i ulicy Piłsudskiego. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicy Rzeszowskiej, na pasie w stronę obwodnicy. Nogę z gazu ściągamy na Korczyńskiej Niepodległości, troszkę wolniej Legionów i ulicą Bursaki.
1: Informujemy o tym, co ważne.
3: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM. Reklama.
4: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM. Są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
5: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
3: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: dzisiaj, moi drodzy, przy okazji Dnia Roweru, i to nie byle jakiego, bo Światowego Dnia Roweru, też przypominamy, że już za równe 25 dni w Uściu Gorlickim klasyk beskidzki, rajd rowerowy, który zrzeszy blisko 500 uczestników tego jakże wyjątkowego wydarzenia, zwłaszcza, że będzie to jubileuszowe wydanie, bo 15. A co zaplanowano właśnie? O tym teraz na naszej antenie. Posłuchajmy.
1: Więc spotykamy się 27 czerwca na stadionie LKS Uście Gorlickie. Oprócz samego wyścigu będzie również powitanie lata, które organizowane będzie wspólnie z gminą Uście Gorlickie. Będą koncerty, będą nagrody, będzie biesiada rodzinna, będą zawody bezpłatne dla dzieci. Więc myślę, że jako pierwszy dzień wakacji nie ma lepszego rozpoczęcia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burzowa pogoda w sporej części kraju, są ostrzeżenia. Burza też w sprawie zakazu używania smartfonów w podstawówkach i polityczna zawierucha po decyzji prezydenta Ukrainy. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze w południowej i zachodniej części Polski. Są alerty pierwszego stopnia w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 13, a godzinę później w Małopolsce i na Podkarpaciu. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr i grad. Utrudnień na lotniskach czy w komunikacji miejskiej muszą się spodziewać lecący do Portugalii. Po północy ruszył tam bowiem ogólnokrajowy strajk generalny. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany w kodeksie pracy. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 rejsów lotniczych. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500 lotów. Ceny maksymalne benzyny dziś bez zmian. Za litr 95 nie zapłacimy więcej niż 5 zł 95 groszy, za 98 6,54. W górę za to poszedł zgodnie z rozporządzeniem ministra energii olej napędowy do 6 zł 40 groszy. To wzrost o 14 groszy. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Tego chce rząd. Wczoraj przyjął projekt w tej sprawie. Młodzieży się to nie podoba. Eksperci apelują, żeby zrobić to mądrze. O szczegółach Błażej Kulesza.
2: Telefony w szkołach podstawowych zostały

0: całkowicie zakazane.
1: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
0: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
1: Jest za to w gronie nauczycieli i badanych, przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji.
2: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania.
1: Smartfonowe zakazy obowiązują w połowie szkół, ale wielu to zapis martwy, przekonuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
3: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Odłóż ten telefon, bo jest zakaz.
1: Ponad 70% młodych ludzi deklaruje, że jest uzależniona od smartfonu.
4: Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, tak wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski odniósł się do sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.
5: Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
4: Prezydent Karol Nawrocki chce, by w związku z tym, co się stało 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał prezydentowi Ukrainy w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A skoro o prezydencie Nawrockim mowa, jest on liderem rankingu zaufania w sondażu pracowni Ibris. Głowie państwa ufa blisko 46,5% ankietowanych. Drugie miejsce zajął wspomniany też już szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś towarzyski mecz polskich piłkarzy z Nigerią. Czy to będzie ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego na Stadionie Narodowym? Tego nie wiadomo, bo kapitan naszej kadry nie zdradził jeszcze swoich planów na kolejny sezon. Wiadomo jednak, że jego kariera w reprezentacji powoli zmierza do końca, a jego następców nie widać. Selekcjoner Jan Urban ma tego świadomość.
2: Też się o to obawiam, oczywiście, że tak. Powiem inaczej, to będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
1: Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym dziś o 20:45. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorana Kirstę 6-0-6-3. A w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
3: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie, więc w tej chwili na pewno faworytką zostanie Sabalenka.
1: Kerber, tak jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Maji Chwalińskiej.
3: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu, na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Maji oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
1: Maja Chwalińska dziś o 11 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Reprezentacja polskich koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B jubileuszowych 10. Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. W czwartek biało-czerwoni zagrają jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA 3-3 Amerykanie.
4: W Karpaciu i w Małopolsce dzisiaj niewykluczona burza z deszczem, zwłaszcza w drugiej części dnia i w godzinach wieczornych. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa, Rzeszowa zobaczymy dzisiaj od 20 do 25 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni w porywach 40 km na godzinę. No i do tego wilgotność powietrza, która przekracza nam 50%. Ciśnienie 1005 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny.
0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
5: Reklama.
6: Trendy start w Trendy Radio.
4: Mamy już po 9:00 na zegarze Trendy Radio. To jest poranek, który mam nadzieję całkiem miło zaczęliście w naszym towarzystwie. Teraz jeszcze do porannej ekipy dołączyła Ewa Bukowiecka, która przygotowała tradycyjnie poranny przegląd prasy. Co tam dzisiaj słychać? No, o tym za momencik, bo zawsze na progu każdej godzinki mamy jeszcze dla Was odrobinę muzyki, która no chyba jest dobra na wszystko.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Dzień dobry, witam w środę. Dziś jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę codzienną. Sprawdzimy, czym żyją media, co przyniosły poranne nagłówki i o jakich tematach rozmawia dzisiaj cała Polska. To właśnie wszystko szerzej za chwilę, a teraz gramy.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.
2: Dramat pod Ropczycami, nowe prawo dla myśliwych oraz duże pieniądze na podkarpackie zabytki i pomysły mieszkańców. Zaczynamy poranny przegląd najważniejszych wydarzeń z regionu, o których piszą dzisiejsze nowiny. 45-letni mieszkaniec gminy Iwierzyce koło Ropczyc został tymczasowo aresztowany pod zarzutem zabójstwa kobiety, której ciało odnaleziono pod koniec maja w jednym z domów na terenie gminy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu. Podejrzany przyznał się do popełnienia czynu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, przygotowaną przez posłów Polski 2050. Nowela pozwala myśliwym odstraszać niedźwiedzie i żubry przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z użyciem np. gumowych pocisków. Rada Miasta Jarosławia podczas majowej sesji podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W 2026 roku na ten cel przeznaczono łącznie 700 tysięcy złotych. Do 30 czerwca można składać propozycje projektów w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2027 rok. Miasto ma do wydania 500 000 zł, 400 tysięcy złotych na infrastrukturę oraz 100 tysięcy złotych na kulturę, edukację, sport i sprawy społeczne. Ruszył właśnie nabór wniosków. Na dziś to wszystkie najważniejsze informacje z Podkarpacia. Kolejna część przeglądu prasy już za chwilę.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: W ostatnim czasie na Podkarpaciu doszło do kilku poważnych zdarzeń drogowych. Niestety jedno z nich miało tragiczny finał. Więcej mówi raport policyjny.
2: Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło po godzinie 21 w Stalowej Woli na drodze krajowej numer 77. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 35-latka kierująca Audi, jadąc od strony Niska, zjechała na przeciwległy pas jezdni i uderzyła w lewy bok jadącego z naprzeciwka pojazdu marki Kia, a następnie czołowo zderzyła się z Volkswagenem. Obrażeń doznało 6 osób, w szpitalu pozostała kierująca Audi i jej 8-letni syn, a także pasażerka pojazdu Kia oraz kierujący i pasażer Volkswagena. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. A po godzinie 7 w Wesołej w powiecie brzozowskim 82-letni kierujący Hyundaiem, jadąc w kierunku Domaradza, na zakręcie drogi zjechał do rowu i uderzył w przepust. Autem podróżowała także 78-letnia pasażerka. Niestety, mimo akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. Na miejscu pracują policjanci.
1: Raport przygotował i przedstawił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Informujemy o tym, co ważne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 5 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego i Nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie organizującej nielegalne przekraczanie granicy i ułatwianie pobytu w Polsce. Śledztwo trwające od blisko 2 lat nadzoruje prokuratura okręgowa w Przemyślu, wyjaśnia kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej.
2: Jak ustalono, osoby prowadzące na Śląsku firmy budowlane oraz pośrednictwa pracy podstępem pozyskiwały w urzędach wojewódzkich i urzędach pracy dokumenty. Następnie te były wysyłane za granicę, za co pobierano kwotę kilkuset euro. Cudzoziemcy uzyskiwali w ten sposób wiarygodną dokumentację pozwalającą im ubiegać się w konsulatach o wizy pracownicze. Na ich podstawie wjeżdżali do Polski i strefy Schengen pod pozorem zatrudnienia. Zgromadzony materiał wykazuje, że skala procederu w jednym z wątków śledztwa mogła przekroczyć 1000 osób. Sprawa jest rozwojowa ze względu na skalę działalności grupy, obszerność zgromadzonych materiałów oraz analizowane wątki. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i dalszych realizacji procesowych.
1: 12 osób zatrzymanych dotychczas w śledztwie usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przyznali się do zarzucanych czynów, składając obszerne wyjaśnienia. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja z ulicą Baczyńskiego w Jaśle doszło do wypadku z udziałem wozu strażackiego oraz samochodu osobowego. Jak wynika z ustaleń, zastęp 22 z jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Jaśle jechał alarmowo do zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 28 w Siepietnicy, gdy doszło do czołowo-bocznego zderzenia z autem osobowym. W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba. Wstępne ustalenia wskazują, że nie odniosła poważnych obrażeń. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez policję. Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy złotych na realizację zadania pod nazwą budowa boiska do koszykówki wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą przy filialnej szkole podstawowej w Tyrawie Solnej. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni służącej mieszkańcom w każdym wieku. W jego ramach powstanie boisko do gry w koszykówkę 3x3 wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Przestrzeń zostanie wzbogacona również o plenerowy kącik wymiany książek Zostaw weź, wyposażony w biblioteczkę umożliwiającą pozostawienie przeczytanych książek i wypożyczenie kolejnych. Dla najmłodszych przewidziano drewnianą piaskownicę z pokrywą, natomiast miłośnicy przyrody będą mogli korzystać z edukacyjnej strefy Leśny Bufet, obejmującej karmniki dla ptaków, poidełka, budki lęgowe oraz stanowiska do dokarmiania małych zwierząt. Całość uzupełnią tabliczki informacyjne promujące ochronę przyrody i znaczenie bioróżnorodności. W projekcie zaplanowano także strefę relaksu. Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 77 tysięcy złotych. W sobotę od godziny 8 do 17 wyłączona z ruchu będzie ulica Starodąbrowska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z Aleją Matki Bożej Fatimskiej, osiedle Legionów w Tarnowie. W tym czasie obowiązywać będą objazdy na trasach autobusów linii nr 5, 6, 14 i 33. Powyższe autobusy będą poruszać się ulicami Wojska Polskiego oraz 16 Pułku Piechoty i zatrzymywać na wszystkich przystankach. Wytyczone trasy objazdów znajdują się na stronie Urzędu Miasta Tarnowa.
0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Został ustanowiony w 2018 roku przez Zgromadzenie ONZ. Do ustanowienia tego święta przyczynił się Polak, były kolarz polskiej kadry olimpijskiej, profesor socjologii w Montgomery College w Rockville Leszek Jan Sybilski. Był on głównym promotorem święta na forum ONZ. Więc kto może, niech teraz wsiada na rower, a my pogramy.

0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama.
3: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.
4: Zapraszam na cotygodniowy przegląd najciekawszych tematów z życia regionu, przygotowany na podstawie najnowszych wydań Gazety Krakowskiej. Dzisiaj sprawdzimy, czym żyją mieszkańcy Małopolski, jakie inwestycje zmienią nasze otoczenie oraz o czym najgłośniej dyskutuje się w krakowskich kuluarach. Oto najważniejsze wydarzenia, które warto znać. Sąd rejonowy w Nowym Targu zajął się skargą pokrzywdzonych, którzy stracili bliskich w wypadku, do jakiego doszło 1 kwietnia 2024 roku w Rabce Zdroju. Wówczas zwalone drzewo zabiło 3 osoby. Sprawę prowadziła prokuratura rejonowa w Nowym Targu. Śledczy jednak umorzyli postępowanie. Z tą decyzją nie zgadzają się bliscy ofiar. Na moich oczach zginął mój syn i żona. Chcę poznać prawdę, mówił w sądzie w Nowym Targu wyraźnie wzruszony Kazimierz Wojtas z Mordarki. Funkcjonariusz policji w Brzesku spowodował kolizję na terenie Krakowa. Przy tej okazji wyszło na jaw, że prowadził samochód, będąc pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. Trwa procedura wydalenia go ze służby. W sądzie rejonowym w Brzesku miała miejsce kolejna rozprawa mieszkańca Trzchowa, który na swojej posesji przetrzymuje 2 lwy oraz tygrysa. Sąd wysłuchał zeznań biegłego z zakresu weterynarii, który w wydanej opinii wskazywał na konieczność odebrania dzikich kotów właścicielowi. Władze piwnicznej Zdroju, Limanowej i Mszany Dolnej podpisały umowy na dofinansowanie inwestycji w zielone przestrzenie z funduszy europejskich z wicemarszałkiem Małopolski Witoldem Kozłowskim. Mieszkańcy zyskają atrakcyjne przestrzenie, które również będą cieszyć turystów. Hasło, które najlepiej oddaje charakter tych inwestycji, brzmi: mniej betonu, więcej zieleni, podkreśla wicemarszałek. To już wszystko w dzisiejszym zestawieniu tekstów z Gazety Krakowskiej. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny przegląd prasy w piątek.
5: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

0: wam muzykę, a później sprawdzimy, co się dzieje w kraju i na świecie. Wiadomości Trendy Radio o 10 już za kilka minut.
1: The past is gone.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Bez kasku ani róż. Od dziś ważne zmiany dla dzieci i młodzieży. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Za chwilę też tenisowa światowa jedynka o Maji Chwalińskiej. Marcin Krzemiński. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak podkreślają eksperci, kask ratuje życie. O czym doskonale wiedzą na przykład uczniowie szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie i mają ze sobą dziś nie tylko kaski, ale i też odblaski.
2: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
3: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
4: Trzeba mieć wyobraźnię.
1: Wyobraźnia się przyda, żeby przewidywać sytuację na trasie przejazdu i w ten sposób unikać groźnych sytuacji. Policja dodatkowo przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku, a jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać w systemach rezerwacyjnych hoteli i pensji.

0: pensjonatów, m.in. w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
1: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
0: Na długi weekend jedźcie spokojnie i rozważnie, zwłaszcza, że od dziś do poniedziałku będzie więcej policyjnych patroli na drogach. I o mandat nie trudno. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość, z jaką jedziemy. Sprawdzą też m.in., czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Najpierw Maja Chwalińska, a chwilę później światowa numer 1 powalczą dziś awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju na kort, wyjdzie za godzinę o 11 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
2: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
3: Yeah, definitely future top player.
0: Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
4: Mamy już kolejne wieści pogodowe dla regionu. Dzisiaj na podkarpackim i małopolskim niebie coraz więcej rozpogodzeń, aczkolwiek w drugiej części dnia synoptycy mówią nam o tym, że mogą wystąpić też lokalnie burze z deszczem. Będzie to ciepły dzień, bo termometry wskażą nawet do 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1005 hektopaskali, termika jest gorąca i mokra, a biometr mamy niekorzystny.
5: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
12: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32. Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Reklama.
13: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
4: Minęła 10:00, tutaj Trend Radio i poranne przeboje atakują jeszcze przez godzinkę, bo w Trend Radio poranek trwa zawsze do 11:00. W tygodniu pracującym staramy się wam dorzucić właśnie tę dawkę muzycznej energii, która też się przydaje. No a właśnie, jak zaczynamy tę kolejną godzinę, proszę bardzo, słonecznie, Sofia i Alvaro Soler.

0: Weekendy Radio. Twoja fala dobrej energii. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Uwaga kierowcy, w Iwoniczu Zdroju na ulicy Zdrojowej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejscu trwa akcja służb. Zderzenie spowodowało duże utrudnienia w ruchu. Za informację dziękujemy słuchaczowi. Bądźcie ostrożni przejeżdżając przez to miejsce.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ja powiem wam tylko tyle, że dzisiaj jest naprawdę świetny dzień, bo przecież teraz dopiero przed momentem uzmysłowiłem sobie, że my jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami w tym tygodniu, bo przecież jutro, czwartek, Boże Ciało i dzień wolny od pracy, a tutaj już niektórzy na radiowym Messengerze pochwalili się, że w piątek mają urlop i 4 dni wolnego. No, kto pomyślał, ten ma. No a inni w weekend będą pracować, no ale ktoś musi, bo nie wszyscy mają tak kolorowo. No ale dla tych, którzy rozpoczną weekend, to u nas trendy hit dnia taki, który zwykle gram w piątek, a dzisiaj w środę, no prawie że na rozpoczęcie weekendu. Michael Gray, specjalnie dla was, w pracy, w domu, w samochodzie, wszędzie tam, gdzie słuchacie trendy radia. Niechaj moc dobrej muzyki i też nasze pozdrowienia wędrują do was.
1: To jest trendy hit dnia.

Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.

0: 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
2: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
3: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Już wiemy, że weekend się zbliża, jutro czwartek wolny, ale też, moi drodzy, już na stałe została wprowadzona zmiana organizacji ruchu w Krośnie. I teraz wszyscy ci, którzy jeżdżą po tym podkarpackim mieście, niechaj pamiętają, że na ulicy Czajkowskiego na stałe zmieniła się organizacja ruchu. Otwarty został przejazd, ale odwrócono kierunek jazdy na odcinku od Sądu Okręgowego do Ronda. To właśnie kierowcy już powinni zachować w tym miejscu szczególną ostrożność i przede wszystkim nie jeździć na pamięć, co często nam się zdarza. A jeśli pogoda dopisuje, to ja polecam dzisiaj samochód zamienić na rower, bo dzisiaj Światowy Dzień Roweru.
2: Słuchasz Trend Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj wieczorem po godzinie 19 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który skoczył z zapory wodnej do jeziora Solińskiego. Na miejscu rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję ratunkową. Z relacji świadków wynika, że młody mężczyzna spacerował po koronie zapory przed godziną 19. Osoby postronne zwróciły na niego uwagę, ponieważ wyglądał na skrajnie przygnębionego i silnie zdenerwowanego. Na oczach przechodniów mężczyzna nagle pokonał zabezpieczenia i skoczył do wody. Mówi młodszy aspirant Natalia Brzozowska z Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
2: Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz inne służby ratunkowe, które do późnych godzin nocnych prowadziły działania poszukiwawczo-ratownicze. Pomimo podjętych czynności, do chwili obecnej nie odnaleziono osoby, której dotyczy zgłoszenie. W dniu dzisiejszym w godzinach porannych wznowiono działania poszukiwawcze z udziałem policjantów oraz pozostałych służb ratunkowych.
1: Obecnie priorytetem dla ratowników pozostaje odnalezienie mężczyzny. Do tragicznego wypadku doszło dziś w miejscowości Wesoła w powiecie brzozowskim. Do zdarzenia doszło około godziny 7, mówi Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: 82-letni kierujący Hyundaiem, jadąc w kierunku Domaradza, na zakręcie drogi zjechał do rowu i uderzył w przepust. Autem podróżowała także 78-letnia pasażerka. Niestety, mimo akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.
4: Informujemy o tym, co ważne.
1: W niedzielę 6 września odbędzie się pierwszy półmaraton mościcki, którego organizatorem jest Spółka Medyczna z Mościc. Do udziału w rywalizacji zapisało się już ponad 530 osób. Półmaraton skierowany jest zarówno do osób, które regularnie startują w zawodach, jak i tych, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości, zadbać o zdrowie i aktywnie spędzić czas. Biegacze zmierzą się z klasycznym dystansem półmaratońskim. Trasa o długości ponad 21 km przebiegać będzie przez urokliwe zakątki Mościc. Została zaprojektowana tak, aby jej płaski charakter sprzyjał uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników i biciu rekordów życiowych. Start i metę zlokalizowano w ogrodzie willi Kwiatkowskiego przy ulicy Jarzębinowej w Tarnowie Mościcach. Oprócz biegu głównego przygotowano również biegi dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie również miasteczka medycznego, w którym będzie można skorzystać z działań edukacyjnych i profilaktycznych przygotowanych przez specjalistów Mościckiego Centrum Medycznego. Nadchodzi kolejna, 12. edycja ogólnopolskiego rajdu rowerowego, który poprowadzi cyklistów przez urokliwe zakątki gminy Jedlicze. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca. Start zaplanowano w Jaszczwi przy Dworze Stojowskich o godzinie 13. Dla pierwszych 115 uczestników, którzy potwierdzą swój udział w rajdzie w dniu startu, organizatorzy przygotowali pamiątkowe medale, mówi Wojciech Uram, prezes Jedlickiego Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego Wojtek MTB.
5: Serdecznie zapraszam na 12. ogólnopolski rajd rowerowy przez miejscowości gminy Jedlicze. Start rajdu jest 21 czerwca o godzinie 13 spod dworu Stojowski w Jaszwi. Meta będzie usytuowania w Jedliczu. Trasa będzie liczyć 32 km. Przejedziemy przez wszystkie miejscowości gminy Jedlicze. Zapisy trwają do 12 czerwca. Myślę, że każdy uczestnik rajdu spokojnie sobie poradzi z tą trasą. Zapraszam serdecznie wszystkich i myślę, że spotkamy się 21 czerwca. Do zobaczenia.
1: Zgłoszenia są przyjmowane do 12 czerwca pod numerem telefonu 692 608 801.
6: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych Granity i Slushy Silver Test. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Mamy środę, trzeci dzień czerwca, to jest poranek Trendy Start, a jutro już rusza 10. jubileuszowa edycja rajdu Kobuta, w której też bierze jedna z jasielskich załóg swój udział. Chłopaki pojadą dla Paulinki, o której wczoraj też w porannym programie już mówiliśmy sporo. A tuż przed wyjazdem udało nam się jeszcze porozmawiać właśnie o tym rajdzie i także jak to wszystko wygląda od kuchni. Posłuchajcie.
1: Okej, moi drodzy, dzisiaj moimi gośćmi są kierowcy, można tak śmiało powiedzieć, którzy już po raz kolejny ruszają na rajd Koguta. Jubileuszowa edycja, 10. Przedstawcie nam się na początek, bo mamy nawet najmłodszego uczestnika tego rajdu. Jak masz na imię?
2: Oskar.
3: Adrian.
4: Darek.
5: Bartek.
1: Oskar, ile masz lat?
6: 10.
1: Czy to jest twoja pierwsza przygoda z rajdem Koguta?
6: Nie, druga już.
1: I jak wspominasz poprzednią edycję, edycję numer 9?
6: Bardzo było fajnie i śmiesznie.
1: I już w najbliższy czwartek ruszacie na trasę po raz kolejny. Samochód przygotowany, a jak ekipa?
3: Trochę zmęczona, ale jedziemy w dobrych nastrojach, w szczytnym celu, także jedziemy tutaj z dobrym nastawieniem. Mamy nadzieję, że auto jest w pełni przygotowane tak, jak sobie tego życzymy, no i że przejedziemy bez żadnych problemów.
1: No właśnie, była tutaj mowa o szczytnym celu. Na naszej antenie już mówiliśmy chociażby o Paulince z Jasła, bo to właśnie dla niej w tej 10. edycji robicie kawał dobrej roboty. Powiedzcie mi, co skłoniło was, żeby po raz kolejny stanąć na trasie rajdu i pomagać?
7: Jest to bardzo szczytny cel, tak jak pan powiedział i tutaj Zięć powiedział. Jedziemy przede wszystkim, żeby komuś pomóc, żeby komuś pokazać, że jest to dzisiaj jeszcze do zrobienia. Jest to dzisiaj lepsza forma rozrywki, jak ja już tu wcześniej powiedziałem, dla młodzieży. Tu od mojego wnuka, nawet wręcz bym powiedział, wymagam zorganizowania się, spięcia i odebrania od ojca, od dziadka tej pałeczki, tej chęci pokazania, nie siedzenia tylko w domu przed komputerem, tylko żeby się jakoś inaczej rozwijać, bo to jest naprawdę dzisiaj podstawa, moim zdaniem, jeszcze jakiejś takiej wspólnej, rodzinnej przekazywania, nie do końca umiem jeszcze teraz znaleźć tego dokładnego słowa, ale żeby się zainteresować czymś innym, co kiedyś jeszcze było dla nas tym i co nas inspirowało do działania. Co jeszcze mógłbym dodać? Jesteśmy, tak jak wcześniej powiedziałem, trzypokoleniowo, czyli dziadek, syn, można powiedzieć, wnuk, czyli pałeczkę przekazujemy i żeby to chcieli inni też pokazać, bo na tym rajdzie, co mnie bardzo zaskoczyło, są ludzie tak zintegrowani, tak jak kiedyś właśnie jeden drugiemu pomagał, jeden drugiemu nie odpuścił, jeden drugiemu podał tą rękę pomocną, co jest dzisiaj no już coraz mniej spotykane.
1: Jedziecie czerwonym Mercedesem, przyczepka doczepiona, kolejna edycja razem z waszym teamem. Jakieś doświadczenia, jeśli chodzi o konfrontację z poprzednią edycją?
3: Czyli no, dużo, pierwszy raz jak jechaliśmy, nie wiedzieliśmy. Też nie wiedzieliśmy, z czym się liczymy, na co, jak to wygląda. To teraz o to wszystko jesteśmy mądrzejsi, między innymi dlatego mamy teraz przyczepkę, bo ostatnio nam brakowało miejsca i no, jedziemy z bagażem doświadczeń, ale myślę, że jeszcze dużo nowych rzeczy nas pewnie zaskoczy, ale raczej to są rzeczy miłe i takie, które wspominamy już do kolejnych edycji.
1: Jest to w zasadzie, można powiedzieć, rodzinny team. Ja zapytam w takim razie seniora, ile czasu trzeba włożyć, aby przygotować pojazd, który rusza na trasę, bo jednak trzeba uświadomić słuchaczy, że jest to rajd oldschoolowych samochodów. Może kilka słów zdradźmy radiosłuchaczom o tym, jak samochód jest przygotowany, który rocznik, jaki dokładnie model. Chociaż więcej zobaczycie też w naszych mediach społecznościowych, bo tam zobaczycie również nasz rodzinny team, który, jak już mówiłem, w najbliższy czwartek ruszy na trasę 10. rajdu Koguta.
3: No więc tak, przygotowanie Mercedesa ogólnie od momentu, kiedy był zakupiony, no to nie wymagało aż tak wielu obowiązków i dużo czasu, no bo był w bardzo dobrym stanie, ale no tak w sumie 2 lata trwało doprowadzenie go do takiego stanu, jakiego sobie życzyliśmy, żeby po prostu wsiąść i pewnie jechać na rajd, ale tak naprawdę jest to ciągłe przygotowanie, więc ciągle coś jest do zrobienia, ciągle coś jest do przygotowania, ale to jest nasza pasja. Mamy dość sporo samochodów zabytkowych też tutaj w okolicy Jasła, też jeżeli byliby chętni, możemy chętnie pokazać. I między innymi teraz jedziemy Mercedesem. Plany też są na jazdę innymi samochodami w kolejnych edycjach, więc tutaj idziemy rozwojowo. Jeżeli chodzi o sam pojazd, no to jest 90. rok produkcji, 1800 benzyna. Z małym przebiegiem, także jedziemy w miarę pewnie.
1: No, patrząc na ceny przy dystrybutorach, łaskawie, bo poniżej 6 dzisiaj gdzieś tam widziałem, więc przy tej pojemności powiedzcie mi, panowie, ile trzeba zatankować, żeby pokonać tą trasę. I właśnie o tej trasie teraz pogadamy. Skąd ruszacie, gdzie się finalizujecie?
7: No, jeśli chodzi o tankowanie, tutaj nie mamy wielkiego manewru, pola do popisu, żeby szybko jechać, więc ogranicza nas prędkość 80 km na godzinę, delikatne głaskanie gazem. W zeszłym roku no bardzo, bardzo oszczędnie nam to wyszło, więc zatankowany samochód do pełna w granicach 300 zł nas to kosztowało. To nie są jeszcze takie duże pieniądze, ale jak się delikatnie pojedzie, to myślę, że te 500, ponad 500 km zrobimy, tak jak to było w zeszłym roku z przyczepką, może troszkę będzie więcej.

Powoli już finiszujemy, Pektus, i jeden moment, a jeśli chodzi o jutrzejszy program, to pamiętajcie, zaczniemy poranek nieco później, bo z racji długiego weekendu wystartujemy o godzinie 8. Tymczasem, no właśnie, jeszcze mieliśmy raport od załogi jeszczowskiego Mercedesa, który już dojechał do Oławy w okolicach godziny 7. My również będziemy sprawdzać się przez ten dłuższy weekend, co tam na tej trasie słynnego 10. rajdu koguta dziać się będzie, bo lokalnych akcentów na trasie też nie zabraknie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Koniec redukowania punktów za poważne wykroczenia drogowe. Upalnie, ale i deszczowo, taka pogoda w długi weekend. Wieczorem towarzyskie starcie piłkarskie Polska-Nigeria. Marcin Krzemiński. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
2: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
2: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów.
1: Przypomnę, że tak.

0: Że od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze 2 kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą się pojawić burze.
1: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Mówi synoptyk Agnieszka Prasek. To miało być przetarcie przed mundialem, ale został mecz na otarcie łez. Wieczorem piłkarski pojedynek naszej kadry, która zmierzy się towarzysko z Nigerią. Polacy, jak wiadomo, na ruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą, więc dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
2: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników. Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
3: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
0: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45.
4: Przed nami informacje jeszcze pogodowe. Jeśli chodzi o najbliższe godziny, to zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce słupki rtęci mają iść w stronę 25 stopni Celsjusza. No, będą miejsca, gdzie rzeczywiście taka temperatura może być odnotowana dzisiaj, aczkolwiek w części Podkarpacia i Małopolski też spodziewajmy się burz z deszczem. W większości regionu ciśnienie 1005 hektopaskali. Termika zapowiada się gorąca i mokra. Biometr mamy niekorzystny, ale my, jak zawsze, poprawiamy wam nastrój naszą muzyką, a już po godzinie 11 oczywiście najlepszy hit lat 90. zagrają Ania i Marcin. Ja, Łukasz Michtel, mówię wam już dziękuję za dzisiaj. No i uciekam sobie, aby jutro być też tutaj razem z wami po godzinie 6. Miłego dnia, trzymajcie się ciepło, no i pamiętajcie, że Trendy Radio gra na Podkarpaciu i w Małopolsce dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, co jest grane właśnie w regionie.
5: Reklama. Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami waszych ulubionych kreskówek. Czeka na was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może was zabraknąć!
6: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
3: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 22.
4: Reklam.

0: 90
1: dla was.
2: Hej, hej.
3: Tak, witamy serdecznie. To jest program 90 na godzinę, gdzie moi drodzy, dzisiaj wyjątkowo, bo tak jakby w piątek trochę.
2: No nie?
3: No?
2: No wydaje mi się, że czasem
3: tak mi się wydaje, spoglądam, oglądam.
2: Piątku.
3: Wyglądasz piątką ostatnio?
2: No wiesz co, Marcin, przy tej pogodzie powiem ci szczerze, że nie.
3: A dlaczego?
2: No bo...
3: No piękna
2: się,
3: pogoda,
2: że...
3: co ty chcesz od pogody? 24, 25 stopni.
2: Ale Marcin,
3: o co w ogóle,
2: no jest tak pod chmurką, nie można się opalać. No cały czas człowiek
3: czeka,
2: aż czeka.
3: Ty się i tak nie opalasz, bo jesteś opalona samoopalaczem.
2: I po co to mówisz, Marcin? To nie widzisz, jakie mam plamy?
3: To widać od razu.
2: No widać, nie?
3: Dzień dobry,
2: no,
3: witajcie,
2: nie wypał,
3: dzień dobry.
2: Nie wypał, cześć.
3: A po co to w ogóle? No nie... Mogłaś ubez...
2: Dobra, miało nie być plam, tak pisało na opakowaniu. Nie będę promować tej firmy, ale no Marcin.
3: Są?
2: Pokaż, no są. Tu mam odbite na kolanie. Dramat.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: To nie to, że rapy były popularne, nie są popularne teraz. Były popularne też kiedyś, moja droga.
2: Ale
1: cofnijmy się na przykład do roku
2: 95.
1: No, a co przed chwilą było poza anteną?
2: A ty nie mów, co było poza anteną, bo jak ja zacznę mówić, co ty robisz poza anteną,
1: tak?
2: To się pokłócimy,
1: Marcin.
2: No właśnie.
1: Moi drodzy, C-Block, właśnie wtedy oni też dawali naprawdę radę.
2: Teraz
1: pojawia się C-Block, czyli ta grupa, która doskonale znana jest właśnie z Niemiec. Oni byli też popularni bardzo w Polsce. Mniej więcej od 95, później poprzez 6, 7, 8,
2: tak
1: 9.
2: Tak jest, a w 7 też mieli sporo kawałków.
1: A co za numer zagramy?
2: Time is ticking away, so strong out.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Reklama. Sąsiedzie w MPM mamy nowość od Joli Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę.

0: Porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za tylko rody. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed niżki 6 zł za sztukę.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Obnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W tym imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy 6 czerwca, osobni 1185. Skorzystaj z opcji.
3: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. Trendy 9.
4: Alphaville, Big in Japan.
5: Och, baby. O, to za chwilę. Ale dobra, niemiecki zespół, słuchajcie, z 82 roku. No bo pomyślałem
4: dobra,
5: sobie,
4: nie,
5: chcę zagrać Sonic Dream Collective.
4: No, no zagramy
5: za chwilę. Dobra, na razie nie. Alphaville pojawia się na Trendy Radia, a my spoglądamy na SMS-y. Jutro wolne, dzisiaj wolne. Jak to, dzisiaj też wolne? Pani Barbara.
4: Pani Basiu, chyba weekend bardzo długi się szykuje, czerwcowy.
5: I to się ceni.
4: Tak jest, dokładnie. Dużo odpoczynku życzymy i miłego czasu. Ale mam nadzieję, że Trendy Radio będzie Wam towarzyszyło.
5: A Tobie będzie towarzyszyło na weekendzie?
4: No pewnie,
5: a
4: cały
5: dlaczego
4: czas.
5: Dlaczego mówisz, że...
4: I zapraszamy przy okazji
5: musisz się
4: już
5: odciąć.
4: Jutro.
5: O co to chodziło? Powiedz mi, że musisz się odciąć. O.
4: Marcinie, mam różne pomysły. Wiesz, jak wstanę, tak mam. Ty
5: zauważyłem.
4: Tak nie masz?
5: Teraz to modne.
4: No modne.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Sonic Dream Collective. Oh, no, baby, oh,
2: wymusiłem
1: masz,
2: trochę,
1: Marcinie,
2: nie?
1: Wymusiłeś.
2: No to byli bardzo dobrze.
1: Cieszę się bardzo, bo to jest świetny utwór.
2: Świetny utwór.
1: Pochodzący ze Szwecji, dokładnie.
2: Ze Szwecji, tak. Od 94 do 97. Niezmiernie popularny, słuchajcie. Kawałki właśnie wychodziły od Sonic Dream Collective. Pozdrawiamy wszystkich rozwozicieli, bo tak napisał o sobie Andrzej. Co rozwozi? No właśnie, coś rozwozi.
1: Obiadki. Mówi,
2: że pisze, że meble obiadowe, czyli kuchenne?
1: No poczekaj.
2: No tak napisane.
1: Tak, ja zrozumiałam, że obiadki.
2: Obiadowe, no chyba kuchenne.
1: Chyba, że te meble macie.
2: Nieważne, pozdrawiamy gorąco i
1: tak jest.
2: Mam nadzieję, że... ma pan kogoś do pomocy.
1: No oby.
2: Bo wiesz, przywieźć to jedno, ale
1: rozładować
2: to drugie.
1: No i lekko nie ma.
0: O

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Solid Bass, this is summer.
2: Kto powiedziałeś Solid Bass?
1: Solid Bass.
2: Tak, grupa szwedzka, znana, słuchajcie, od samego początku lat 90., bo zaczęli, wystartowali, tak jak ty w maratonie w 1986.
1: Tak, biegnę dalej.
2: Biegniesz, tak. No właśnie, wystartowali w 91. i później z tym biegli przez całą dekadę lat 90. z wieloma hitami, przywozili, rozwozili, dowozili. A tobie jaki dowieź hit, który ci zapadł bardzo głęboko w
1: tak
2: twój
1: umysł? Tak najbardziej?
2: Tak.
1: Oj, Alexia, Summer is crazy.
2: Ja mówię o Solid Bass.
1: Aha!
2: Miro, no oczywiście, no tak, że tak.
1: Bo teraz?
2: Przecież kto stał w najmłodszych latach i mówił lustereczko, powiedz przecie, kto jest
1: tak najpiękniejszy przy okazji, jeżeli mówimy już.
2: Świecie? No ty, Aniu, ty!
1: Gdyby mi tak lusterko mówiło, jak dzikus, to bym na pewno takiego nie chciała, Marcin.
2: No takie było.

0: Trendy Radio. Region.
1: 30-latek kierował quadem, mimo że nie posiadał do tego uprawnień. Pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC i był niezarejestrowany. Podczas kontroli okazało się też, że mieszkaniec powiatu strzyżowskiego ma w swoim organizmie 3 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej przez dzielnicowych ze Strzyżowa. Wyjaśnia młodszy aspirant Daniel Czapczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.
2: W niedzielę policjanci z rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie pełniąc służbę w miejscowości Brzeżanka zauważyli kierującego quadem. Styl jazdy mężczyzny wzbudził funkcjonariuszy podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Co więcej, pojazd, którym poruszał się mężczyzna, nie posiadał tablic rejestracyjnych. Mundurowi zatrzymali kierującego do kontroli drogowej i podjęli wobec niego interwencję. Przypuszczenia strzyżowskich policjantów szybko się potwierdziły. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że 30-letni z powiatu Strzyżowca ma w organizmie 3 promile alkoholu. Stan nietrzeźwości nie był jednak jedynym problemem kierującego. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach na jaw wyszły kolejne poważne naruszenia prawa. 30-latek nie posiadał prawa jazdy, a quad, którym się poruszał, był niezarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
1: Pojazd kierował został zabezpieczony, a o konsekwencjach, jakie poniesie za popełnione przestępstwo i wykroczenia, zadecyduje sąd.
3: To się blisko czuje.
1: W tym roku Jaślanie już po raz 9 zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczone są środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca bieżącego roku. Mieszkańców Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działania miękkie, a nie wiedzą jak napisać projekt, urząd zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów. Propozycje projektów można składać w dwóch kategoriach. Projekty inwestycyjne, obejmujące na przykład budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej o wartości do 400 tysięcy złotych, tak zwane projekty miękkie, dotyczące działań z zakresu kultury, sportu, edukacji, czy też inicjatyw społecznych, których wartość nie przekracza 100 tysięcy. Propozycję projektu może zgłosić każda osoba mieszkająca w Jaśle, która ukończyła 13 lat. Pomysły można zgłaszać elektronicznie lub osobiście. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 25 mieszkańców Jasła, którzy ukończyli 13 lat. Ekoworeczki wielokrotnego użytku ze starych firanek od kilku lat cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców, dlatego i w tym roku nie zabraknie ich w miejskiej przestrzeni. Już dziś na ulicach pod górą Świętego Marcina po raz trzeci znani tarnowienie i młodzież będą szyć oraz dawać te niewielkie, ale bardzo praktyczne dzieła sztuki. Woreczki powstaną na placu przed multimedialnym centrum artystycznym, gdzie będzie można też zobaczyć, jak się je tworzy, albo zabrać ze sobą gotową ekotorbę na warzywa i owoce. W programie znalazły się również działania pokazujące, że przedmiotom można dać drugie życie. Od tworzenia rzeźb ze starych książek po warsztaty zielarskie, pod których uczestnicy posadzą zioła żywa, a każdy otrzyma własną sadzonkę w torfowej doniczce. Worki sztuki dla środowiska uzupełni także widowisko taneczno-muzyczne uczniów szkoły Szczepanika.
4: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwukalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony o 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Pay. Pośrednik jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z...

0: oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny do... na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Jak tam twoja dętka?
5: Jaka dętka?
4: No,
5: nie, no zreperowałem dęce. Jak najbardziej, przebita była, ale się wszystko, myślę, na początku w ogóle była mowa,
4: pan naprawił.
5: Na pewno wentylek.
4: No,
5: na 100% wentylek, ale ten wentylek
4: nie jest... A ty musiałeś, co ty tam kombinerkami robiłeś?
5: No, kombinowałem, słuchaj, bo ja myślałem, że to jest, trzeba dokręcić, a to nie o to chodzi, bo to są sportowe wentyle, moja droga. To są takie inne, bo to są szosowe, że tak powiem, sprzęty, więc tam jest trochę inaczej. Jednak okazało się,
4: ale
5: że
4: są
5: nie...
4: lepsze?
5: No do... No, a ja wiem, no środek ciężkości gdzieś inny, nie
4: no
5: wiem.
4: No bo ty miałeś wigry, nie? Też wcześniej.
5: A to człowieku, to dawno już było.
4: No dawno, ale
5: wigry,
4: miałeś, ta,
5: ale to wigry były nie do zdarcia. A. Były też składaki, wiesz? Mogłaś złożyć na pół rower.
4: Składaki super, ja wiem.
5: Z tyłu do malucha i jechałaś.
4: No.
5: No, a gdzie chciałeś pojechać?
4: Wiesz, tak myślałam, Marcin, żeby wybrać się na taką dłuższą przejażdżkę.
5: Aniu,
4: składakiem.
5: Zabiorę cię.
4: No
5: właśnie
4: to dobra.
5: Tam.
4: Zabierzesz?
5: Zabiorę cię właśnie tam. Dam ci dwa baloniki. Helem i pop. Jeszcze zdjęcie wszystko, bo będziesz wiedziała wszystko z góry.
4: Marcin, dobra, to robimy tak. Mamy deal?
5: Ja, jasne.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę. Sasz,
1: Ekwador! Oj, no to jest imprezowy hit.
2: No jest, bardzo, ale no w sumie, moi drodzy, szykuje
1: jak
2: się
1: jesteś imprezowa, czerwcowy
2: weekend. Jak ja jestem imprezowa? Marcin, ja jestem... Patrzysz na mnie i widzisz imprezę.
1: No, całościowo, no. No od kolorów poprzez dźwięki.
2: Chcesz banana?
1: Tak. Nie, nie teraz, no podczas prowadzenia audycji będę ja...
2: Nie, daj, no w przerwie, no w 3 minuty nie
1: zjesz. Absolutnie nie. Jestem skupiony na to, żeby prowadzić program i teraz jest Ekwador. Słuchajcie, niemiecki projekt. Oczywiście znany z takich wyjątkowych przebojów jak ten, który zagramy teraz.
2: Ale nie tylko.
1: No, ale nie tylko.
2: Adelante chociażby, no, Gambare.
1: Ja Adelante bardzo lubię, wiesz. Ale najbardziej lubię Adelante z teledysku.
2: Oj,
1: fajnie
2: tak,
1: zrobiony.
2: Tak.
1: Szczególnie ale rozprysk wody.
2: Ogólnie miał super
1: naprawdę, no. I ciekawe, jak zwolnili klatki.
2: No nie?
1: Żeby tak to ładnie wyszło.
2: O, lubię, jak tak właśnie robisz oczami.
3: Dami tu mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: JK, you and I.
2: You and I. No, to ty czy ja? Czy ty i ja?
1: No, wydaje mi się, że ty i ja.
2: I.
1: No, you and I. No bo popatrz, jakby to już miało I and you.
2: No właśnie, JK to jest w ogóle projekt, w którym występowała też polska... modelka.
1: Modelka?
2: No, oczywiście, zobacz sobie.
1: No poczekaj,
2: no i oczywiście JK to był taki projekt, który był niezmiernie popularny, no i pewnie szukali jakiejś pięknej twarzy, która by wystąpiła. I ta oto blondynka, którą widzisz tutaj, no to jest właśnie Polka. No
1: zobacz,
2: imię i nazwisko, bo musimy tutaj naprawdę pójść w kierunku odgadnięcia, słuchajcie, tej właśnie...
1: Marta Simlat.
2: Simlat, oczywiście. I no Marta, no przecież taka popularna, słuchaj.
1: No tak, Marta.
2: Nasza modelka z lat 90. Oczywiście, że tak.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Intermission i Honesty, moi drodzy, już teraz pojawia się, tak jak Marcin powiedział, poza anteną, przedpremierowo.
2: My moglibyśmy się pojawić, słuchaj, na jakiejś misji razem.
1: No nie?
2: No.
1: Ty, ale byłby kabaret.
2: No, a jej, po prostu...
1: No. Bolek i Lolek.
2: Bolek i Lolek i ten... Lolek to ty?
1: No.
2: No to Bolek robiłby ci na złość cały czas.
1: Ale poczekaj, poczekaj.
2: No właśnie, zobacz, ja bardziej do Bolka czy do Lolka pasuję?
1: Ja ten chudszy.
2: Nie, no ja do tego Bolka. Nie no, to do Lolka.
1: Znowu było, ja Lolek, a ty Bolek. No.
2: Bolek niższy od ciebie? To jakby to było? No dobra,
1: ale
2: może
1: ty
2: być.
1: Jesteś taki kluskowaty bardziej.
2: No wiem, wiem, dobra, może być.
1: No, no nie? O, to a, nawet podobny
2: nawet
1: do ciebie.
2: Podobnie. No, no właśnie.
1: Dobre, tak wyglądałby Bolek i Lolek według sztucznej inteligencji, Marcinie.
2: Pamiętajcie, moi drodzy, no właśnie, to jest
1: no, ma to
2: taki...
1: Sens.
2: No ma to sens.
1: No, nawet bardzo. Dobrze to wygląda.
2: A może ktoś zrobi taki serial, słuchaj, który będzie można oglądać. Ja bym sobie tak oglądał w realu, nie?
1: No nie?
2: Oczywiście.
1: Byłoby całkiem ciekawe.
2: Aktorów wolałbym na żywo, no ale dobra.
1: No ale różnie bywa, moi drodzy.
2: Takie czasy, elektronika na czym? Na piedestale wszystkiego.
1: No tak, no ale teraz nawet wracając do 1 czerwca, do Dnia Dziecka, to Marcin, bardzo dużo pojawiło się w sieci zdjęć, na przykład twojego z młodości razem z twoją wersją obecną, jak się przytulają te dwie wersje.
2: No tak, tak. Wiesz? Muszę sobie coś takiego zrobić.
1: To naprawdę jest mega świetne.
2: Ja ci zrobiłem kilka już takich animacji ciebie, nie?
1: To zrób zdjęcie, jak byłam malutka, jak przytulałam siebie teraz.
2: Mi wiesz, bardziej odpowiadało twoje zdjęcie jest? Z pewną osobą, którą bardzo lubię.
1: A, no właśnie. No, słuchajcie, Marcin ma takie królewną, pomysły.
2: Ona królem. Ale to fajnie to wyszło, nie?
1: No bardzo.
2: I powiem ci szczerze, że wszystko tam pasowało jak ulał.
1: Tak myślisz?
2: Nie, to jestem pewien. Powinniście
1: ty to masz pomysły.
2: Gdyby przenieść się w czasie do XVIII-XVII wieku.
1: A daj mi spokój.
2: Tylko taka osoba dla ciebie.
1: Daj mi spokój.

0: Bye.
1: Dziękujemy serdecznie, moi drodzy. Program 90 na godzinę. Uwaga, uwaga.
0: Dobie
1: uwaga,
0: uwaga. Ale moi drodzy, uwaga, słyszymy się uwaga. Już jutro niestety.
1: Uwaga,
0: a
1: uwaga.
0: A może stety w innych trochę godzinach, ponieważ...
1: Tak, od 17 do 19. Więc jeśli rozpalicie grilla, tak?
0: No pewnie, no to zależy jak pogodowo będzie. No będziecie... mamy nadzieję, że jest spoko.
1: Będziecie mogli słuchać Trendy Radia.
0: No pewnie,
1: i
0: zapraszamy.
1: Swojego programu 90 na godzinę. Znowuż przegadaliśmy ten program za bardzo.
0: No Marcin, no bo tyle mówisz.
1: No tak mam.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Obowiązkowe kaski od dziś dla dzieci i młodzieży na hulajnogach. Ukraina uderzyła dronami w Petersburg tuż przed ekonomicznym forum. Dziś po południu blokada Zakopianki sparaliżuje wyjazd z Krakowa na Podhale. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. By egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są, policja ma pojawiać się teraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. Młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
4: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
5: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
4: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
3: Za brak kasku dziecka pouczenie i mandaty dostawać będą opiekunowie. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Ukraińcy przekazali, że zaatakowali m.in. terminal naftowy oddalony o ponad 1000 km od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie w Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Putina. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Kolejni właściciele samochodów zgłaszają od rana do policji w Poznaniu uszkodzenie pojazdów, do których doszło w nocy lub nad ranem, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
6: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce. Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy.
3: Policjanci zabezpieczyli monitoringi, by wytypować podejrzanego i go zatrzymać. Docierają także do kolejnych pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. To może być trudny początek długiego weekendu dla przejeżdżających przez Zakopiankę i Kraków. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. To dlatego, że przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta, o czym Katarzyna Mynaczek.
7: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, między innymi gmina Skawina.
3: Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Już za godzinę o 13:00 zagrzmieć może w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Z kolei dla małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać za 2 godziny. To alerty 1. stopnia w 3-stopniowej skali.

0: Podkarpacie i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. W nocy zachmurzenie umiarkowane i 12 stopni, także no aż takiego zimna nie będzie. Jutro 23 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek ciepły, nawet bardzo, 26 stopni, z tym, że w temacie deszczu niewiele się zmieni.
1: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Morwiny są...
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowi. Kosz złotówka plus VAT.
8: Hello, hello. Ostatni dzień tak naprawdę, nie? Trochę jak przed końcem roku szkolnego. Ale dziubasy to długi czerwcowy weekend, także no, jestem ciekawa, co tam będziecie porabiać. Pamiętajcie, że zawsze możecie do nas pisać, gdzie jest wam po prostu wygodniej. Czy to na naszego fanpage'a na fejsie, czy na maila, chociaż wydaje mi się, że jednak te social media są znacznie prostsze w obyciu. Także zapraszam tym bardziej. A my startujemy z programem Granie na żądanie. Danie 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, zapraszam.

Dla Kasi klaun, zakochany klaun od Marinsa. Oj, zagramy, no pewnie. Pozdrawiam Marinsa, pozdrawiam też Kasię i przychodzę do Was z pytaniem, co Wy będziecie porabiać za kochańce. No, może ktoś akurat zainspiruje się Waszym pomysłem. A tymczasem muzycznie zaczynamy.

0: Trendy Radio. Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj. Uwaga Jasło, Pilsno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilsno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilsno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
0: Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.
3: Pozdrowienia dla drugiej zmiany, żeby się nie spóźniła jak wczoraj, a włączcie Justynę Lubas, Burza, koledzy Michał, Łukasz i Tomek. Oj, no czasem bywa i tak, nie, spóźnienia są i zawsze będą. Także chyba trzeba lekko przymrużyć oko, nie? Co sądzicie?

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Wszystkiego najlepszego, Maćku, z okazji 41. urodzin. Kocham cię bardzo, twoja malutka. Proszę o piosenkę Captain Jack. O, jak słodziaśnie. Zagramy, no pewnie, że tak. I życzymy dużo, dużo zdrowia, uśmiechu, miłości i super imprezy urodzinowej. Chociaż jak rozpoczyna się ten długi weekend, to impreza może potrwać aż do niedzieli. Także uważajcie tam na siebie.

Ozone i Dragosta Dintei. Pozdrowienia dla odliczającej do wakacji Alicji. Temperaturka jest, słoneczko też, tylko nawał roboty. Oj, no to jest chyba standard. Im cieplej, tym więcej. Także dziubasy, trzymam za was kciuki. Odpoczywajcie w miarę możliwości, bo też trzeba się zresetować. No ileż można, nie? A jak? Tego życzę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj wieczorem po godzinie 19 do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku wpłynęło zgłoszenie o osobie, która z zapory solińskiej wskoczyła do wody i zniknęła pod jej powierzchnią. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnych z powiatu leskiego. W pierwszej fazie działania podjęły zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lesku oraz strażacy z OSP Polańczyk, którzy zabezpieczyli teren i przy użyciu łodzi rozpoczęli przeszukiwanie lustra wody. Równolegle na miejsce dysponowano specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego PSP z Przemyśla oraz Jasła, a także grupę sonarową z jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Dubiecku. O szczegółach mówi brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Do zadań strażaków nurków oraz operatorów sonaru należało szczegółowe zmapowanie i przeszukanie dna zbiornika w rejonie zdarzenia. Łącznie w akcji uczestniczyło 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym 12 nurków, a także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, policja oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować.
1: Akcja ma charakter rozwojowy. Rok po dramatycznym wypadku podczas imprezy motoryzacyjnej w Krośnie śledczy zamykają kluczowy etap sprawy. Do sądu okręgowego trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom odpowiedzialnym za sprowadzenie niebezpieczeństwa na tłum kibiców. Do wypadku doszło 25 maja 2025 roku w trakcie legalnie zapowiadanego zlotu King of Poland Drag Race Cup. Rozpędzone auto marki BMW nagle wjechało w grupę widzów. W wyniku zdarzenia ucierpiało aż 19 osób, a życie jednej z nich było realnie zagrożone. Śledztwo w tej sprawie trwało 12 miesięcy. Prokuratura okręgowa podjęła decyzję o postawieniu zarzutów zarówno osobie odpowiedzialnej za organizację eventu, jak i samemu kierowcy, wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
3: Michałowi R. prokurator zarzucił popełnienie przestępstw polegających na umyślnym sprowadzeniu w trakcie tego wydarzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób na skutek niedopełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia, w wyniku czego 19 osób doznało obrażeń o różnym stopniu intensywności, przy czym obrażenia jednej osoby skutkowały chorobą realnie zagrażającą życiu. Organizacje tej imprezy bez wymaganego zezwolenia, nie zachowując wymogów i warunków bezpieczeństwa określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. W sprawie tej zarzuty usłyszał także Patryk Z., to jest kierowca samochodu BMW, który uderzył w tłum kibiców podczas tego zdarzenia. Kierowcy prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa polegającego na nieumyślnym sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób na skutek podjętych przez niego działań przed rozpoczęciem wyścigu na 1/4 mili oraz późniejszego niezachowania szczególnej ostrożności.
1: Obaj oskarżeni w trakcie przesłuchań nie przyznali się do winy.
4: To dzieje się blisko ciebie.
1: W Kielnarowej pod Rzeszowem odbyła się 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauka i Pasja kluczem do sukcesu. Beata Rogaczewska zaprezentowała referat pod tytułem Częstotliwość wysyłania alertów RCB, a ich odbiór wśród społeczeństwa. Prezentacja została opracowana za pomocą metody badawczej, sondaż diagnostyczny, technika, ankieta, narzędzie badawcze, kwestionariusz ankiety. Celem wystąpienia było przedstawienie, czym są alerty RCB oraz czy częstotliwość wysyłanych alertów przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oddziałuje na ich odbiór wśród ludzi, mówi studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, Beata Rogaczewska.
5: Z przeprowadzonych badań wynika, że 44% respondentów ignoruje alerty, a ponad 55% w ogóle ich nie czyta, więc tutaj należy zwrócić uwagę, że do praktycznie połowy respondentów ta wiadomość tak naprawdę nie dochodzi. Metodą badania był sondaż diagnostyczny, technika ankieta. Jeżeli chodzi o narzędzie, tutaj był wykorzystany kwestionariusz ankiety i tak jak już tutaj wspomniałam, były one przeprowadzane w listopadzie w 2024 roku i tutaj respondenci tutaj byli to osoby zamieszkałe na województwie głównie podkarpackim, ponieważ jestem stąd i właśnie do tych respondentów mi się udało tutaj dotrzeć. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ościenne województwa, również tutaj to badanie możemy zaliczyć tak, że
1: W prezentacji zostały omówione takie tematy jak czym jest alert RCB, w jaki sposób jest on tworzony i rozsyłany do poszczególnych osób na terenie naszego kraju, przedstawienie własnych badań opartych na sondażu diagnostycznym, wyjaśnienie, jak częstotliwość wysyłanych alertów wpływa na ich odbiór, omówienie pozytywnych i negatywnych skutków alertów RCB.
6: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama. Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka.
13: Pozdrowienia dla Kamila i Bartka, którzy walczą z wykopem i nie mają już siły. Blanks and Jones, The Nightfly. Oj, panowie, trzymam za was kciuki, a chyba temperatury nie rozpieszczają, nie? Bo przy takich, mimo że każdy tak naprawdę czeka na lato, no to ciężej się chyba pracuje, nie? Czy się mylę? Piszcie. Jestem też ciekawa waszego zdania. Muzycznie, no mam nadzieję, że choć trochę się ochłodzicie.

Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego koło Ostrzyżowa. Kocham cię, kochanie. Piosenka Zenka Martyniuka Mandacik od Rafała Zelówczy. Oj, pozdrawiam w takim razie was, gołąbki, bardzo, bardzo gorąco. Michasia, specjalnie dla ciebie mandacik. Za przekroczenie piękności od Rafała i machamy do dwóch miejscowości Play.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: Pozdrowienia dla Jurka i Tomka, którzy wczoraj od rana pomagali przy budowie. Zagrajcie dla nich coś fajnego, Krzysiek K. Krzysiu, mówisz, masz, coś na pewno wybierzemy. Panowie, no pomoc musi być, co wam powiem, szczególnie dla swoich najbliższych. No na pewno Krzysiu doceni, nie? Krzysiu, jest tak, na pewno.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
2: Dla Moniki pozdrowienia od najlepszej siostry. Piosenka 07 Zgłoś się. Bałkanica. Oj, też dawno nie graliśmy, szczególnie w pozdrowieniach po 12. No nie przypominam sobie. Monia, pozdrawiam Ciebie oraz Twoją siostrę, która chyba zapomniała napisać imienia. Dziewuchy, bawcie się dobrze, no bo długi weekend się szykuje w końcu, nie? A jak?

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Witam serdecznie, chciałbym serdecznie pozdrowić panią prowadzącą Anię za piękny. Ohoho, dziękuję serdecznie i całe Radio Trendy. Piosenkę bym prosił, Spike, te szalone telefony. Pozdrawiam z Klimkówki. O, jest mi mega, mega miło. Oczywiście resztę pozdrowień później przekażę kolegom i koleżankom z pracy. I zagramy oczywiście szalone telefony. No, muszę przyznać, że dawno nie graliśmy. To już teraz pojawi się na 101.9 i 95.2 FM. Lecimy i pozdrawiamy całą Klimkówkę.

Pozdrowienia dla Bogdana, parkieciarza z Wiednia, który właśnie ma pauzę i po pracy jedzie do Polski. Szerokiej drogi od kolegi Szczepana. Oj, panowie, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i życzę bezpiecznej trasy. No i cieszę się, że z Trendy Radiem lecimy.

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia i życzę oczywiście udanego dzionka, a my słyszymy się standardowo później. Buźka.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Planujący wakacyjne loty powinni już teraz kupować bilety. Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo. Zjazd zabytkowych pojazdów w Iławie już niebawem. Agnieszka Trojanowska, BIS. To ostatnie dni na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje, twierdzą eksperci, bo na razie spodziewanych mocnych podwyżek cen wynikających z bardzo drogiego paliwa lotniczego nie widać, zwłaszcza u przewoźników niskokosztowych. Póki co na wakacyjne loty po Europie można znaleźć sporo dość tanich biletów, bo po pierwsze przewoźnicy boją się przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa, a po drugie na polskim rynku trwa właśnie wojna o pasażera, mówi Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
3: Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie i wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
2: Jak dodaje ekspert, niskokosztowi przewoźnicy mogą utrzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale będą chcieli ukryć swoje koszty w wyższych opłatach, na przykład za usługi dodatkowe, bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. A póki co w Polsce ceny paliwa dla kierowców są regulowane. Jutro i w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40. Ogłosił minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dzisiaj, cena diesla pozostanie bez zmian. Ukraina zaatakowała Petersburg. Drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, o czym Tomasz Orchowski.
4: Ukraińcy przekazali, że zaatakowali między innymi terminal naftowy w Petersburgu, oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni, zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie na Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina, bo dyktator bardzo chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów.
2: Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo w minionym roku. Niemcami w sensie prawnym zostało 332,5 tysiąca nowo przybyłych osób. Wśród nowych obywateli najliczniejsi byli Syryjczycy, a za nimi znaleźli się Turcy i Rosjanie. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
5: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
2: Uczestnicy imprezy mogą liczyć również na strefę gastronomiczną oraz wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.

Ten długi weekend w naszym regionie zapowiada się dość szaro. Na dzisiaj wydano ostrzeżenie przed możliwymi burzami. Natomiast, no właśnie, dziś jeszcze 23-24 stopnie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro w trakcie dnia będzie to maksimum 19.

0: 15 w sobotę, dość szaro, ale już 22-23. Więcej słońca spodziewajmy się w sobotę i niedzielę.
1: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
10: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
11: Reklama.
12: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
0: Druga zmiana w Trend Radio. No i mamy autostradę do długiego weekendu. Dziś rozpoczynamy ten długi czerwcowy weekend. Moi drodzy, mnóstwo trendy brzmienia oczywiście, mnóstwo trendy grania na 101.9 oraz 95.2 FM. Już teraz Katy Perry, Hot and Cold.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Środa, ale ta środa to trochę jest takim piątkiem, nie? Moi drodzy, trzeci dzień czerwca, środa, ale już my powoli o długim weekendzie, no nie? Do lata pozostało nam 16 dni, dziś my dzień savoir vivre, dobrych manier. No to miejmy nadzieję, że w ramach dobrych manier szef nam pozwoli wyjść dzisiaj trochę wcześniej przed długim weekendem, nie?
1: Trendy radzą 101,9 i 95,2 m.

0: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację o każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18,99 zł. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29,99 zł. Kora sosnowa Sterlux za 22,99 zł. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie tylko. Sprawdź także promocje natki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość cię opłaca.
3: Reklama.

Kochani, czerwiec, zaraz długi weekend, za chwilę lato, a w te lato czeka nas rewolucja w restauracjach, w polskich restauracjach. Jaka? O 12 sierpnia, czyli będzie trzeba trochę jeszcze poczekać. Restauracje, bary i kawiarnie mają zostać zobowiązane do bezpłatnego podawania klientom do pół litra wody kranu na osobę. Czyli na przykład idziemy na obiad, chcemy, no nie chcemy właśnie zabrać jakiegoś drugiego napoju, prosimy o kranówę i pół litra kranówy na osobę do zamówienia powinniśmy dostać bez problemu. No jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonować. Już oczyma widzę te opłaty za wiem szklanki.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Nowy most w Sanoku przeszedł kluczowe próby obciążeniowe. W trakcie testów na jednym z przęseł ustawiono jednocześnie 9 wywrotek o masie około 40 ton każda. Łączne obciążenie wyniosło blisko 400 ton. Inżynierowie monitorowali pracę konstrukcji i porównywali uzyskane wyniki z wcześniejszymi obliczeniami projektowymi. Samorząd planuje kolejne działania związane z zagospodarowaniem terenów położonych za przeprawą. We współpracy z samorządem województwa podkarpackiego przygotowywany jest projekt rozbudowy ulicy Rybickiego. W planach znajdują się m.in. nowe

0: Inwestycja ma usprawnić układ komunikacyjny miasta i stworzyć nowe możliwości dla mieszkańców, turystów oraz osób odwiedzających Sanok. Władze miasta podkreślają, że most jest ważnym elementem szerszych zmian infrastrukturalnych i urbanistycznych w tej części Sanoka. W Starostwie Powiatowym w Gorlicach podpisano umowę na realizację zadania związanego z modernizacją instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, etap pierwszy. Zakres prac obejmuje kompleksową modernizację instalacji elektrycznej na parterze oraz piętrach budynku szkoły. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. przebudowa tablic bezpiecznikowych, wymiana linii zasilających, demontaż starych opraw oświetleniowych i gniazdek, a także montaż nowego oświetlenia oraz wykonanie obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego i gniazd 230 V. Koszt zadania opiewa na 339 tysięcy zł.
1: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
0: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza najmłodszych widzów i ich opiekunów na kolejną odsłonę wakacyjnego cyklu familijnych spektakli Bajkowa Scena. W lipcu i sierpniu 2026 roku scena ponownie stanie się miejscem spotkań z teatrem bliskim dzieciom, pełnym muzyki, ruchu, lalek, wspólnej zabawy i opowieści tworzonych z myślą o młodych widzach. W programie znalazły się spektakle o przyjaźni i odkrywaniu świata, sensoryczne wydarzenie dla najmłodszych dzieci oraz kosmiczna podróż z interaktywnymi zabawami i muzyką. Przed nami długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała. W tym okresie co roku znacznie nasila się ruch turystyczno-wypoczynkowy, a tym samym automatycznie zwiększa się ryzyko wzrostu liczby zdarzeń drogowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, w najbliższych dniach nad bezpieczeństwem mieszkańców Podkarpacia będzie czuwać większa liczba policjantów, mówi nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: W czasie tego weekendu większa liczba policyjnych patroli będzie czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących drogami naszego regionu. Funkcjonariusze przede wszystkim będą służyć pomocą i zapewnią płynność ruchu na głównych trasach, a także tam, gdzie pojawią się chwilowe utrudnienia. W związku z organizowanymi procesjami całkowicie lub częściowo zostaną zamknięte niektóre ulice podkarpackich miejscowości. Przypominamy, że należy liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.
0: W najbliższych dniach można spodziewać się częstszych kontroli trzeźwości. Policjanci będą stanowczo reagować wobec tych, którzy zdecydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Zwrócą także uwagę na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości, wymuszania pierwszeństwa przejazdu oraz niebezpieczne sytuacje związane z wyprzedzaniem bezpośrednio przed i na przejściach dla pieszych.
3: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
6: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
7: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
8: Reklama.

Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, w te wakacje, ale dopiero od 12 sierpnia restauracje, kawiarnie, bary będą mieć obowiązek, mają mieć obowiązek, bo nie zostało to jeszcze na 100% klepnięte, dać nam do pół litra wody z kranu, że tak powiem, gratis, w cenie naszego zamówienia, żeby nie kupować drogich napojów. Ja mam nawet pomysł na nazwę tej sejmowej uchwały. Kochani, no sprzeda się moim zdaniem wyśmienicie. Pół litra plus.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Brikomarsze Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.

Koniec smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ograniczający korzystanie ze smartfonów właśnie w szkołach. No i to jest między innymi efekt konsultacji z nauczycielami. Jestem ciekaw, czy nauczycieli też będzie ten zakaz obowiązywać. Będą jednak pewne wyjątki. Z telefonów nadal będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują ich ze względów zdrowotnych. Teraz to się zacząłem zastanawiać, jakie są względy zdrowotne, które każą korzystać z telefonu. A może uzależnienie? To też jest jakiś względ zdrowotny. No nie wytrzymuję bez telefonu. Jak renta alkoholowa istnieje, to może i to przejdzie. Zakaz telefonów w szkołach ma obowiązywać od kolejnego roku szkolnego.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maja Chwalińska wygrała i jest już w półfinale w Paryżu. Na drogach więcej patroli policji. Dziś rozpoczyna się długi weekend. IMGW ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanu wód. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka rozegrała zacięty mecz, w którym cały czas jednak prowadziła. Ostateczny wynik to 7-6, 6-3. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Chwalińska w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo Rosjanką Dianą Schneider. Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą oni zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
1: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. O przyszłość szpitala w Lesku wciąż walczą mieszkańcy Bieszczadów. Ubiegłotygodniowy protest w Warszawie z tradycyjnym wozem taborowym pod Sejmem dał nam nadzieję, mówi prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku Duszan Augustyn.
3: To nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami, wielu zaoferowało pomoc. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza.
1: Szpital w Lesku ma blisko 170 milionów złotych długu. Z tego część w parabankach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski, dla opolskiego i śląskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Alert już trwa, a właśnie teraz ostrzeżenie przed burzami zaczyna obowiązywać dla województwa małopolskiego i podkarpackiego i części świętokrzyskiego. IMGW wydał również ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla opolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dziś wieczorem mecz na otarcie łez, choć początkowo miał być treningiem przed mundialem. Polska jednak nie awansowała, dlatego dziś wieczorem nasza piłkarska kadra zmierzy się tylko dla treningu. Towarzysko z Nigerią to okazja do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
4: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników.
5: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, próbować różnych rzeczy, dawać szansę

0: zawodnikom.
1: Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
0: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy gości się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
1: Początek dzisiejszego meczu Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2: Polacy, jak wiadomo, naruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą. A polski sport i tak dziś ma powody do radości. Przypomnę, w tenisie mamy sukces. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlamowego French Open.
3: Jaka pogoda czeka nas podczas tego długiego weekendu na Podkarpaciu i w Małopolsce? Dzisiaj może jeszcze zagrzmieć, jutro w trakcie dnia będzie chłodniej. Zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie 18-19 stopni i nie ma co liczyć na przejaśnienia. W piątek już nieco cieplej, do 24, ale też szaro, więcej słońca pojawi się w sobotę i niedzielę.
4: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
4: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po godzinie 14:00. Oczywiście środa, ale to trochę taki piątek, nie? Bo rozpoczynamy długi weekend. Teraz Aha i Take On Me. Za moment zajrzymy do płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Marshmallow to amerykański producent, którego twórczość prezentujemy wam tym razem. Będzie w ogóle amerykański duet. Gwiazdka Disneya Selena Gomez na wokalu. Marshmallow tworzy muzykę. No i wspólnie powstało Volvis.

0: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
1: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
0: Reklama.
2: Długi weekend, czas start. No jeszcze może nie w tej godzinie, ale dzisiaj ten długi weekend wystartuje i już od dzisiaj ruch na głównych trasach naszego regionu na pewno będzie większy. Moi drodzy, policja też informuje, że będzie jej po prostu więcej, że będą sprawdzać prędkość, stan techniczny, trzeźwość. Czyli wiecie, przy obecnych kwotach mandatu zbyt ciężka noga może się skończyć naprawdę drogim, długim weekendem szerokości.

0: Trendy Radio.
1: Twoja fala dobrej energii. Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjeżdżamy wczesnym popołudniem na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Spowolniony ruch na ulicach Bieckiej, Parkowej, ulicy Kościuszki. Nogę z gazu ściągamy również na ulicach Stawiska, Legionów i Mickiewicza. Węgierska i Sienkiewicza. Ruch w miarę płynny. Natomiast dość tłoczno robi się na wyjeździe w stronę Klęczan. W Jaśle zmniejszamy tempo jazdy na ulicach Lwowskiej, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz ulicy Mickiewicza, Szajnochy. 3 Maja, Metzgera i ulica Piłsudskiego również ze spowolnieniami. Teraz sprawdzimy, co dzieje się w Krośnie.
3: Dzisiejszego popołudnia ulicami Krosna jedziemy dosyć z trudnościami. Z tego względu, że jutro jest święto, ruch jest spiętrzony na ulicach dużej, gdzie stoimy, ulica Krakowska Niepodległości, ulica Kolejowa, Korczyńska, Okrzeista, Pińskiego, ulica Żeromskiego, dzisiaj też się korkuje, Wojska Polskiego, Powstańców Warszawskich też jest troszeczkę przykorkowana. No i jedziemy pod Walem Tkacką, też z utrudnieniami Czajkowskiego do Światełek z VIP. Wylatujemy w stronę Miejsca Piastowego. Tam dzisiaj w jedną i w drugą stronę musimy się uzbroić w cierpliwość. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękujemy, jego popołudnie.
2: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Odwiedzimy teraz Sanok. Spowolnienia na ulicach Kościuszki, Dymowskiego, Przemyskiej oraz Bony.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Gorlickim Centrum Kultury odbyła się konferencja poświęcona jednej z najbardziej ambitnych koncepcji rozwojowych ostatnich lat – budowie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Podczas konferencji zaprezentowano główne założenia projektu, który ma szansę stać się nie tylko nowoczesną przestrzenią muzealną, ale również ważnym impulsem dla rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej. Planowane muzeum miałoby przybliżyć wydarzenia związane z I wojną światową ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Gorlickiej, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: Przygotowaliśmy taką z grubsza koncepcję architektoniczną umiejscowienia i zagospodarowania terenu poniżej cmentarza 91 na wzgórzu Korczak, tak żeby w żaden sposób tego cmentarza nie przysłonić, a żeby wejść bardziej w styl taki okopowo-gruntowy, jako że jest to na wzgórzu, i wykorzystać to miejsce, gdzie rzeczywiście przechodził front I wojny światowej, w taki sposób, żeby życiowo włączyć tą historię i połączyć zarówno historię, nowoczesność, jak i całą tą spuściznę I wojny światowej. Nigdzie w bliskiej okolicy nie ma takiego Muzeum I wojny światowej. Najbliżej jest dopiero w Słowenii, w Kobaridzie, a tak naprawdę ta główna bitwa pod Gorlicami pozwoliła przełamać front wschodni.
1: Istotnym momentem wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego, który potwierdził wolę współpracy różnych środowisk przy realizacji tej inwestycji.
3: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: W tym roku Jaślanie już po raz 9 zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach jasielskiego budżetu obywatelskiego 2027 przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca. Mieszkańców Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działanie miękkie, a nie wiedzą jak napisać projekt, magistrat zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów. Propozycje projektów można składać w dwóch kategoriach: projekty inwestycyjne obejmujące na przykład budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej o wartości do 400 tysięcy złotych i projekty miękkie dotyczące działań z zakresu kultury, sportu, edukacji czy też inicjatyw społecznych, których wartość nie przekracza 100 tysięcy złotych. Ewa Szymko na co dzień przyjmuje w izbie z piecem w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, gdzie prowadzi uwielbiane przez wszystkich warsztaty kulinarne. Końcem maja pani Ewa wydała swoją autorską książkę kucharską Karpackie smaki, kuchnia Krosna i okolic. Książka ta jest uhonorowaniem jej oddania pracy i zwieńczeniem działań na rzecz popularyzacji wiedzy o smakach dań naszych przodków, czyli kuchni prostej, zdrowej i smacznej, mówi autorka książki kucharskiej Ewa Szymko.
4: Wśród przepisów znajdziecie Państwo wszystko. Znajdziecie przepisy na chleby różnego rodzaju, i te na zakwasie, i te na drożdżach, i te na maślance. Znajdziecie Państwo przepisy na pruziaki staropolskie, z którego właśnie nasze okolice Krosna słyną. Znajdziecie Państwo zupy bardzo zdrowe, pożywne, aromatyczne. Znajdziecie Państwo słodkości. Znajdziecie przepisy na potrawy z ziemniaka, z kapusty. Tego jest cała, no oczywiście pierogi w wielu odsłonach. Tego jest cała masa, bo jest ponad 40 przepisów.
1: Autorka o swojej książce mówi tak: kreatywność w kuchni wynikła z niezłomnego charakteru ludzi żyjących w trudnym terenie przygranicznego Pogórza Beskidu Niskiego. Tu przez stulecia mieszkali Pogórzanie wschodni i zachodni, Łemkowie, Zamieszańcy i Dolinianie. Dlatego dania naszej kuchni są doprawione smakami ludności, które żyjąc obok siebie zapożyczały zwyczaje i praktyki kulinarne.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Morliny są gorące. to piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
8: W

0: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
4: Reklama.

Tak spoglądam sobie jeszcze w kalendarium, dokładnie 3 czerwca 1998 roku po raz pierwszy w Polsce uruchomiono usługę telefonów komórkowych na kartę. To oczywiście pozwoliło większej liczbie Polaków posiadać telefon komórkowy, dzwonić, chociaż często to wyglądało: puszczę sygnał, bo mam mało na karcie. Gorzej, jak druga osoba też mogła tylko puścić sygnał. Let's go, girls.

0: Weekend Radio. Dobry wybór.
1: Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Kochani, równo 28 lat temu uruchomiono po raz pierwszy w Polsce usługę telefonów komórkowych na kartę. No rewolucja, no i wiadomo. Puszczało się tylko sygnał, żeby pieniędzy z konta nie pobierało. I właśnie sobie przypomniałem o istnieniu takiej rzeczy. Nie wiem, czy wy też kojarzycie. Na pewno internetowa bramka SMS. To dopiero był hazard. To dopiero był hazard, bo niby człowiek wysyłał, a nigdy nie wiedział, czy na pewno ten darmowy SMS z internetu dojdzie. Więc w sumie, jeżeli tak jak ja pamiętasz takie bramki SMS, to wiesz, już jest chyba ta pora. Widzimy się w kolejce na kolonoskopie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maja Chwalińska awansowała w Paryżu i w drabince rankingowej. To 60-latek zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Zmiany dla kierowców. Od dziś nie można już redukować niektórych punktów karnych. Agnieszka Trojanowska, bis. Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, po tym jak dziś pokonała w dwóch partiach Annę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża. Przemysław Posowski.
2: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi, czuje się, jakby to wszystko było nierealne.
1: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114. Z tej pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. W rękach policji jest już mężczyzna, który zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Funkcjonariusze od rana dostawali zgłoszenia w tej sprawie i rozpoczęli poszukiwania zakończone sukcesem. 60-latek błyskawicznie został zatrzymany. Podejrzane jest to uszkodzenie dziesiątek pojazdów.
3: Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów.
1: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski i apeluje.
3: Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji, o zgłoszenie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto.
1: Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia, o których Agnieszka Wynarska.
4: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
5: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty, na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia, typu nieprawidłowe parkowanie.
4: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
1: Od dziś też zmiany dla najmłodszych rowerzystów. Do 16 roku życia dzieci i młodzież obowiązkowo muszą mieć kask na rowerze, ale i na hulajnodze. A już niebawem całe rodziny będą mogły wyjechać na przebudowaną mazurską pętlę rowerową. Przebudowa ma zwiększyć tam bezpieczeństwo. To łącznie 25 km tras, m.in. od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.
6: Przez zdecydowaną większość rozpoczynającego się długiego weekendu na Podkarpaciu i w Małopolsce będzie szaro, momentami też deszczowo. W nocy ze środy na czwartek 14 stopni, jutro w trakcie dnia do 19. I to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębice, jak i Tarnowie. Dość szaro będzie też w piątek, więcej słońca dopiero w sobotę i niedzielę.
7: Reklama.
8: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno?

0: A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
6: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
7: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
8: Reklama. Trendy Radio 101 i 9 FM.
9: Druga zmiana w Trendy Radio, druga zmiana w środę. Przed nami baciary. Zostań na zawsze. Za chwilę wyjedziemy też na drogi naszego regionu.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
3: Reklama. Kochani, no jakby nie patrzeć, czerwiec, nawet literka R jest w nazwie, trwa sezon weselny. Rzucił mi się w oczy taki artykuł w internecie. W jakiej sukience masz iść na wesele? No i dowiedziałem się, że tak, muszę zrezygnować z głębokiego dekoltu, unikać jaskrawych neonowych barw, ale też unikać bieli, dopasować formalność do rangi wydarzenia, no i postawić na klasyczne i stonowane rozwiązania estetyczne. No postaram się, ale obawiam się, że moje przyjście w sukience i tak może wzbudzić sensację.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim wyjedziemy na trasy naszego regionu, posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Dzisiejsze popołudnie na Podkarpaciu mija bez poważniejszych zdarzeń. Policjanci pracują na miejscach niegroźnych kolizji. Na miejscu jednej z nich pracują funkcjonariusze z Mielca. Kilkanaście minut po godzinie 14 na ulicy Kusocińskiego Skoda zderzyła się z Fordem, a około godziny 13.30 na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z ulicą Legionów Polskich w Sanoku Fiata z Jeepem. W żadnej z tych kolizji nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona ze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Popołudniową podróż rozpoczynamy od Gorlic. Noga z gazu przede wszystkim na ulicach Parkowej i ulicy Bieckiej. Wolno także ulicami Stawiska, Legionów Mickiewicza oraz Kościuszki, Nasienkiewicza i ulicy Węgierskiej. Sytuacja dość dobra. Wyjaśnię, szczególnie uważajmy dojeżdżając do Ronda Solidarności, zwłaszcza ulicą Lwowską i 17 stycznia, gdzie występują spore spowolnienia. Tak samo jest na ulicy Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Kościuszki, Jagieły, Szajnochy, Kołątaja. Noga z gazu wędruje też na ulicy Mickiewicza, Metzgera i Piłsudskiego. W Krośnie też ruch jest dość intensywny, najbardziej zwalniamy na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Bursaki, ulicy Legionów. Wolno także na ulicy Podwale, Tkackiej i Czajkowskiego. Miejscami zwalniamy też na obwodnicy, m.in. na ulicach Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego, przy skrzyżowaniu z Grodzką. W okolicach Krosna zwalniamy, dojeżdżając do miejsca piastowego. W Sanoku zatory robią się na ulicach Rymanowskiej, Dmowskiego, Królowej Bony, Lipińskiego oraz Kościuszki i Jagiellońskiej. Rozpoczyna się długi weekend, przed nami Boże Ciało, więc przez nasze ulice będą przechodzić procesje. Często będą to ulice położone w centrum naszych miast i miejscowości. Bądźmy uważni na zwiększony ruch pieszych oraz osoby kierujące ruchem. Poza tym w okresie długiego weekendu policjanci już zapowiadają zwiększoną liczbę patroli i zwiększenie kontroli. My natomiast zachowujmy zwiększoną ostrożność, nie przesadzajmy z prędkością szerokiej, bezpiecznej drogi.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj po godzinie 19 do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku wpłynęło zgłoszenie o osobie, która z Zapory Solińskiej wskoczyła do wody i zniknęła pod jej powierzchnią. Po długich poszukiwaniach podwodny dron zlokalizował ciało mężczyzny, mówi młodsza aspirant Natalia Brzozowska z Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
2: Około godziny 12 służby ratunkowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu najprawdopodobniej zlokalizowały na dnie zbiornika wodnego ciało poszukiwanej osoby. Obecnie na miejscu trwają dalsze czynności prowadzone przez służby.
1: Trwają czynności mające na celu wyciągnięcie zwłok z jeziora Solińskiego.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Od 1 czerwca zmieniły się limity dla części pracujących emerytów i rencistów. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć świadczenie albo całkowicie zawiesić jego wypłatę. Coraz więcej seniorów decyduje się na dodatkową pracę. Dla części to sposób na aktywność, ale dla niektórych konieczność poratowania domowego budżetu. Od 1 czerwca zmieniły się limity dochodów dla osób pobierających wcześniejsze emerytury i renty. Część seniorów musi uważać na wysokość miesięcznych zarobków, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Nie każdy senior musi pilnować limitów. Kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. W ich przypadku dodatkowe dochody nie wpływają na wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS. Limity dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów, osób pobierających emerytury pomostowe, osób korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rencistów. To właśnie te osoby muszą pilnować miesięcznych przychodów.
1: Limity zmieniają się co 3 miesiące i są wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Chodnik w Krościenku Wyżnym został oddany do użytku. Zakres zadania obejmował remont istniejącego chodnika oraz wyspy przystankowej o łącznej długości blisko 280 metrów. Realizacja inwestycji była konieczna ze względu na zły stan techniczny dotychczasowej infrastruktury. Modernizowany odcinek znajduje się w centrum miejscowości. Jest to jeden z najczęściej uczęszczanych ciągów pieszych w miejscowości. Wartość inwestycji wyniosła ponad 131 tysięcy złotych. Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2026-2023. Środki w wysokości 20 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na budowę boiska do koszykówki wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą przy Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tyrawie Solnej. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni, służącej mieszkańcom w każdym wieku. W ramach zadania powstanie boisko do gry w koszykówkę 3x3 wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Przestrzeń zostanie wzbogacona również o plenerowy kącik wymiany książek. Zostaw, weź, wyposażony w biblioteczkę umożliwiającą pozostawienie przeczytanych książek i wypożyczenie kolejnych. W projekcie zaplanowano także strefę relaksu z drewnianymi leżakami oraz podestem do ćwiczeń ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu. Całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 77 tysięcy złotych.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
7: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
11: Reklama.

Ja wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, że trwa sezon weselny i w ogóle. U mnie w rodzinie też, ale mam nadzieję, że tego nikt nie słucha. Zauważyłem wśród znajomych, że też bardzo często na ten długi weekend, właśnie się dziś rozpoczynający, są proszeni na wesele. Że odbywa się właśnie dużo wesel, taka popularna data. Jak sprawić, że cała rodzina w długi weekend nie odpocznie?

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy kłady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: zawsze trendy hity. Trendy radio. Radio.
1: UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się w lata 90., bo 3 czerwca 1997 roku na szczycie kawałek Mbop. To jest numer napisany przez amerykańską grupę poprockową Hanson, no i zdecydowanie ich największy hit. Pamiętacie w ogóle jeszcze ten kawałek?

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dwa sety wystarczyły Mai Chwalińskiej, by wygrać, ale trudne momenty też były. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz znany z filmów Disneya. Nad polskim morzem od rana trwa już długi weekend. Agnieszka Trojanowska bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
2: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
1: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest sparaliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz Peebo Bryson, znany m.in. z wykonywania utworów do filmów Disneya. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oświadczeniu cytowanym przez portal stacji CNN. Artysta był dwukrotnym laureatem nagród Grammy oraz Oscarów. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz tak opisuje pogodę w najbliższych dniach.
3: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. A długi weekend teoretycznie dopiero teraz się zaczyna, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
4: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend. To chyba wy.
5: A no tak, to prawda.
4: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
6: Po prostu samolotu z Krakowa. Aha. Więc taki szybki teleport rano.
4: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
6: Tak, w poniedziałek wracamy, więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
4: Woda ciepła?
7: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie.
1: Paweł Radzewicz rozmawiał z turystami na sobockiej plaży, gdzie, jak słyszeliśmy, atmosfera już prawdziwie wakacyjna.
8: Na większe dawki słońca poczekamy sobie do soboty i niedzieli, bo zarówno jutro, jak i w piątek szaro na podkarpackim i małopolskim niebie. Jutro w trakcie dnia maksymalnie 19 stopni, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Pojawią się też przelotne opady deszczu.
0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 500.

0: 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
2: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
3: To już po 16:00, druga zmiana w Trend Radio. Można śmiało powiedzieć, rozpoczynamy długi czerwcowy weekend, chociaż pogoda no nie będzie nas rozpieszczać. Zawsze gorące są natomiast trendy, hity na 101,9 oraz 95,2 FM. Już teraz Paola Chiara.

0: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
0: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć.
2: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Druga zmiana w Trend Radio. Przenosimy się za ocean, bo stamtąd, z Filadelfii konkretnie, jest Marshmallow. Bardzo tajemniczy producent muzyczny, który chodzi w przebraniu, no właśnie, Marshmallow, takiej słodkiej pianki do jedzenia. Czy utwory równie słodkie tworzy? No to sprawdźmy już teraz. Happier.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brzozowscy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w Wesołej na drodze wojewódzkiej numer 884. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Hyundaiem z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy przepust. Pomimo reanimacji życia 78-letniej pasażerki nie udało się uratować, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj po godzinie 7 w miejscowości Wesoła. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Hyundaiem, 82-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, jadąc w kierunku do Maradza na łuku drogi z nieustalonych przyczyn, zjechał do przydrożnego rowu, uderzając w betonowy przepust. Wraz z kierującym w pojeździe podróżowała pasażerka, 78-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, jej życia nie udało się uratować. 82-letni kierowca Hyundaia był trzeźwy.
1: Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane w toku dalszego postępowania. Wczoraj na terenie rowerowego pump trucku w Korczynie poważnemu wypadkowi uległ 14-latek. Do zdarzenia doszło około 12:30. Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec LPR. Ciężko poszkodowany nastolatek został przetransportowany do szpitala.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Zakończyły się prace związane z przebudową drogi wewnętrznej, która prowadzi do zakładu karnego w Łupkowie oraz do stacji uzdatniania wody. Łączna długość zmodernizowanego odcinka wynosi 295 metrów. Zakres prac obejmował odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórkę elementów starej nawierzchni, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych oraz system odwodnienia, profilowanie i zagęszczanie podłoża, ustawienie betonowych krawężników, wykonanie podbudowy, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz montaż oznakowania pionowego. Wartość inwestycji opiewa na ponad 558 tysięcy złotych. Blisko 850 tysięcy złotych wyniosą prace modernizacyjne kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Lesku. W pierwszym etapie wykonany zostanie remont ogrodzenia i piłkochwytów. Przeprowadzony zostanie demontaż istniejącego wyposażenia sportowego oraz rozbiórka wyeksploatowanej nawierzchni z trawy syntetycznej. Powstanie nowa nawierzchnia boiska piłkarskiego, wykonane zostanie odwodnienie liniowe, zamontowane zostanie nowe wyposażenie sportowe, wymienione zostaną oprawy oświetleniowe, a cały teren zostanie objęty systemem monitoringu. W ramach drugiego etapu przeprowadzona zostanie modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz trybun. Zakres prac obejmuje roboty demontażowe i rozbiórkowe, remont boiska wielofunkcyjnego, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej oraz montaż wyposażenia sportowego. Zmodernizowane zostaną również trybuny i ciągi komunikacyjne. Wykonane zostaną roboty przy budynku sanitarno-szatniowym, a całość uzupełni montaż elementów małej architektury.
4: Reklama. Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Jacques Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Jacques, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

Nie wiem, czy zauważyliście, ale polska reprezentacja piłkarska stała się jakoś tak obojętna podczas tego zgrupowania, że ja dopiero teraz zauważyłem, dzisiaj gramy mecz. O 20:45 Polska mierzy się z Nigerią. No bym powiedział, jak to widzę, po tym, co pokazali ostatnio biało-czerwoni, ale mogłoby to wybrzmieć niepoprawnie politycznie. W każdym razie dziś 20:45 Polska-Nigeria. A później dla polskich piłkarzy rozpoczną się wakacje. Bo dla pozostałych, no to wiadomo, Mistrzostwa Świata. Ja jednak widzę same pozytywy. Zobaczcie, ten mundial to w USA się odbywa. Gdyby nasi awansowali, trzeba by było wstawać w nocy. Przynajmniej nam tego oszczędzili.

Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. Reklama.

Za moment 17:00 ekspres informacyjny w Trendy Radio. No i kochani, rozpoczynamy. Mamy to długi czerwcowy weekend. Bawcie się dobrze i bezpiecznie. Odpoczywajcie, jeżeli tylko się uda. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maja Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich proponuje szef MON. Zmienną pogodę szykuje dla nas długi czerwcowy weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskoczenie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Rosyjska tenisistka pokonała niespodziewanie liderkę rankingu tenisistek Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5, 6-0. Miłym zaskoczeniem jest dla polskich kibiców świetna forma Polki. Dziś Chwalińska ograła na Roland Garrosie w dwóch setach Annę Kalińską z Rosji, co zajęło jej blisko 2 godziny, a czasu na odpoczynek niewiele. Polka już jutro zagra półfinał, o czym na świeżo rozmawiała z naszym wysłannikiem do Paryża, Przemysławem Posowskim.
2: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może seria, książka i zobaczymy, który mecz zagra.
3: Drugi grasz.
2: O, już jest, tak? Drugi od której?
3: Od 15.
2: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
1: Jutrzejszy półfinał Chwalińska-Schneider pokaże Eurosport. Dalsze informacje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O szczegółach Maciej Kluczka.
4: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne, samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
5: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
4: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to $15 000 rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
6: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury.
4: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
1: W nowych bazach przebywaliby nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. Akcja Bezpieczny Długi Weekend właśnie się rozpoczęła. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
7: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
1: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy SPIT. Bardzo zmienną pogodę zapowiadają na najbliższe dni meteorolodzy. Będzie chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
8: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju.
1: Opady deszczu mają nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest także silny wiatr, który na wschodzie może rozpędzić się nawet do 60 km na godzinę.
9: Halo, halo, to czas na prognozę pogody. Dzisiaj, moi drodzy, cieplusio było, 27 stopni, z tym, że no już w nocy nieco chłodniej, bo na termometrach 13, ale nadal uważam, że jest to stosunkowo ciepło.
10: Ciepło.
9: Tak jest. Bardzo.
10: Bardzo.
9: Przyjemnie.
10: Oczywiście.
9: Natomiast jutro 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Piątek, no tu nie wiele się zmieni, z tym, że do opadów deszczu dochodzą jeszcze lokalnie burze. Nadal ciepło, nawet upalnie, bo 26 stopni.
10: Jeśli chodzi o sobotę, tutaj bardzo ciepło.
9: Bardzo
10: może nie
9: jest.
10: Aż bardzo.
9: Chociaż wiesz, Marcin, 3
10: stopnie mniej niż w piątek.
9: 23 stopnie.
10: Właśnie,
9: bez wiatru.
10: Pełne słońce, na sobotę. 7.
0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
11: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu.

0: miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu, samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
2: Już 6 i 7 czerwca zapraszamy na wielkie świętowanie Dnia Dziecka w Krośnie. Od 13 do 21 na terenach zielonych przy hali Mosir czeka na Was moc atrakcji. Wskakujcie na ogromne dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód z bohaterami Waszych ulubionych kreskówek. Czeka na Was pyszne jedzenie z food trucków. Kręcone ziemniaki, lody, gofry i wata cukrowa. Dla najmłodszych mamy malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki i radosne animacje. Dzień Dziecka w Krośnie, 6 i 7 czerwca. Widzimy się przy hali sportowej Mosir. Nie może Was zabraknąć!
3: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
4: Po 17. Po 17.
6: Piękny numer pojawi się teraz na antenie Trendy Radia. 8 minut po godzinie 17. Mamy środę, ale mamy środę wyjątkową, dlatego
7: to
6: że to ostatni
7: taki
6: dzień
7: mini
6: pracy.
7: Piątek,
6: tak,
7: chyba, nie,
6: mini, albo całkowity piątek.
7: Albo całkowicie, no pewnie.
6: Z nazwy inaczej, ale tak naprawdę to rozpoczynamy długi weekend. Jakie macie plany?
7: Piszcie śmiało, moi drodzy, możecie nam podsyłać tak zwane pocztówki w formie zdjęciowej na naszego fanpage'a na fejsie. No wydaje mi się, że tam najszybciej odpiszemy, a jak robicie coś ultra ciekawego, też podsyłajcie, chętnie do dam na stronę główną.
6: Wszystko zostało powiedziane.
7: Tak jest.

są takie przeboje, które nie przebrzmiewają. No właśnie, no, DJ Thomas i Thomas już jest najlepszym tego przykładem. To dedykacja serdeczna i ciepła dla właśnie Wiolki, która dzisiaj kończy 40 lat. Oj, pozdrawiamy Wiolkę bardzo gorąco. No i oczywiście dla niej pojawił się ten wyjątkowy przebój od koleżanek Marty i Justyny, ale też od męża, tak? Damian pozdrawia serdecznie i gorąco i wyczaił, co lubisz. Tak napisane. Sławomir i Bartek. Gorąca dedykacja dla Bartka właśnie, mieszkającego w Nowym Żmigrodzie. Pozdrowienia od ultra koleżanki.

To prawda, nigdy się nie kończy. Gorąca i serdeczna dedykacja. Kolejna pojawia się dla mojej kochanej, ulubionej i wspaniałej żoneczki Magdaleny. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Dawid. Prosto z Sanoka, gorąco i serdecznie pozdrawia i oczywiście prosi o zagranie Snap. Kawałek, który ma pojawić się na naszej antenie. Oj, fajny i wyjątkowy. Rhythm is a dancer. To są brzmienia, które znamy sprzed lat.

0: Trendy, hity dla ciebie. 101,9, 95, 95, 2.
1: W rytmach disco, disco teraz jesteśmy i oczywiście przenosimy się teraz do osobnicy. Gorąca i serdeczna dedykacja. Marta dla ciebie z Cieklina. Nie uwierzysz, kto wysłał tego SMS-a. No bo ta osoba wróciła do Cieklina po wielu latach. No kto to może być? Kto lubił takie kawałki? Z kim chodziłaś na imprezy? Kto pozdrawia? Kto całuje mocno? A przyjechał z Niemiec? No Bartek, jasne, że tak. Prosto z Cieklina. Z Cieklina pozdrowienia do osobnicy wędrują. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, ale chyba nie. Za chwilę informacje regionalne, na które gorąco zapraszam.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj po godzinie 19 do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku wpłynęło zgłoszenie o osobie, która z Zapory Solińskiej wskoczyła do wody i zniknęła pod jej powierzchnią. Po długich poszukiwaniach podwodny dron zlokalizował ciało mężczyzny, mówi młodsza aspirant Natalia Brzozowska z Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
2: Około godziny 12 służby ratunkowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu najprawdopodobniej zlokalizowały na dnie zbiornika wodnego ciało poszukiwanej osoby. Obecnie na miejscu trwają dalsze czynności prowadzone przez służby.
1: Trwają czynności mające na celu wyciągnięcie zwłok z jeziora Solińskiego.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: W starostwie powiatowym w Gorlicach podpisano umowę na realizację zadania związanego z modernizacją instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej, etap pierwszy. Zakres prac obejmuje kompleksową modernizację instalacji elektrycznej na parterze oraz piętrach budynku szkoły. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. przebudowa tablic bezpiecznikowych, wymiana linii zasilających, demontaż starych opraw oświetleniowych i gniazdek, a także montaż nowego oświetlenia oraz wykonanie obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego i gniazd 230 V. Koszt zadania opiewa na 339 tysięcy zł. Przed nami długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała. W tym okresie co roku znacznie nasila się ruch turystyczno-wypoczynkowy, a tym samym automatycznie zwiększa się ryzyko wzrostu liczby zdarzeń drogowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, w najbliższych dniach nad bezpieczeństwem mieszkańców Podkarpacia będzie czuwać większa liczba policjantów, mówi nadkomisarz Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
4: W czasie tego weekendu większa liczba policyjnych patroli będzie czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących drogami naszego regionu. Funkcjonariusze przede wszystkim będą służyć pomocą i zapewnią płynność ruchu na głównych trasach, a także tam, gdzie pojawią się chwilowe utrudnienia. W związku z organizowanymi procesjami całkowicie lub częściowo zostaną zamknięte niektóre ulice podkarpackich miejscowości. Przypominamy, że należy liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.
1: W najbliższych dniach można spodziewać się częstszych kontroli trzeźwości. Policjanci będą stanowczo reagować wobec tych, którzy zdecydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Zwrócą także uwagę na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości, wymuszania pierwszeństwa przejazdu oraz niebezpieczne sytuacje związane z wyprzedzaniem bezpośrednio przed i na przejściach dla pieszych. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zachęca do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego Kwiat Paproci – Własne poszukiwania. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej według własnej wyobraźni i poznanych tradycji lokalnych. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem estetyki, trwałości, atrakcyjności kompozycji, walorów plastycznych, różnorodności użytkowych materiałów i pomysłu na prezentację wkładu pracy własnej oraz nawiązania do tradycji lokalnej i do obrzędu Wieczoru Świętojańskiego, mówi Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
5: Organizowany przez nas konkurs ma pobudzić artystów, amatorów, wszystkich chętnych do poszukiwania w materiałach archiwalnych opisów tego obrzędu. A my szczególnie zachęcamy do szukania wskazówek i inspiracji we wspomnieniach osób starszych, naszych dziadków, ciotek, wujków. Zachęcamy do rozmów, do pogłębiania tego tematu i do stworzenia pracy, którą można zgłosić do konkursu. Praca konkursowa powinna być wykonana z wykorzystaniem prostych, tradycyjnych technik rękodzielniczych, rzemieślniczych i niech będzie efektem naszej nieograniczonej kreatywności do stworzenia pracy pod nazwą Kwiat Paproci.
1: Prace można składać do 21 czerwca do godziny 18 w budynku Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
0: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
7: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
9: 795 216 523.
8: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
3: Granie na żądanie. Antena jest Twoja.

Tak, tak, tak, gramy, moi drodzy, największe hity, najgorętsze przeboje. A to za sprawą SMS-ów, które do nas docierają. Pozdrowienia dla kochanego mężusia, proszę o Paulę od dziś. I ten numer pojawi się już niebawem, ale wcześniej Dayrat, Hype, no właśnie. Taka propozycja i też premiera u nas na antenie Trend Radia. To propozycja od Agnieszki z Sanoka, która mocno, gorąco i serdecznie wszystkich ściska, pozdrawia, jak zwał, tak zwał.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Nie piątek, a środa. Podsumowanie, no teraz będzie podsumowanie naszej trend listy, czyli notowania wczorajszego,
2: tak
1: jak
2: jest.
1: To się prezentowało.
2: Ale Marcinie, jak zrobiło się klimatycznie na antenie, Paule, nie od dziś.
1: No tak, tak, to są takie hity, których się nie zapomina i warto zadedykować dla kogoś
2: wyjątkowego,
1: prawda?
2: Chociaż pamiętam, że no, gdy ta piosenka poleciała, kolokwialnie powiem, na imprezie szkolnej w podstawówce, no to wszyscy się speszyli, bo to taka przytulanka, nie?
1: No oczywiście. Takich przytulanek no, podczas grania na żądanie jest dużo. Naprawdę dużo, bo to jest taki trochę miłosny program.
2: Jest, jest. Moi drodzy, a powracając już do szybszych brzmień, trendy lista nam się kłania. Cleo
1: i trendliście są same szybkie?
2: No większość. Większość. Raz na jakiś czas zdarzy się jakaś bardziej melancholijna, ale ona i tak wpisuje się w takie typowe dęsóweczki popowe. Cleo i kolory lata. No niestety, żegnamy się z tym hitem, co wcale nie oznacza, że zniknie z anteny. Często będziecie mogli ją na pewno usłyszeć. Dwie propozycje. Nile Horan również powrócił w swojej solowej karierze po rozpadzie zespołu One Direction. No każdy tak naprawdę z panów poszedł we własną stronę.
1: No to tak bywa czasami. Dużo no historii bywa. Takich już było, nie?
2: Bardzo, bardzo dużo.
1: I pewnie
2: no i będzie, tak.
1: No
2: chociaż
1: jasne.
2: Teraz jest bardzo popularny zespół boys band December 10. Nie wiem, Marcin, czy słyszałeś?
1: Słyszałem, bo o nim dużo mówisz.
2: Tak jest, bardzo dużo.
1: Bardzo dużo.
2: Ale powracając do propozycji Little More Time. Tak, to nowo od Nile'a Horana. DJ Rudimental za to przygotował dla nas coś szybszego. Love You More. No, przed chwilą Marcin mówił o tych miłosnych dedykacjach.
1: I tak przebojach zamawianych
2: proszę,
1: przez was.
2: W propozycjach też takowe się znajdują. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, to moi drodzy, Thomas Gray i Rumors dzisiaj z trójeczki. Na czwartym Sabrina Carpenter i Houster. Oj, ta dziewczyna ma dopiero talent. No, chyba widzimy to dokładnie po jej koncertach, ile osób się na nie wybiera.
1: A dużo?
2: No Marcin, no zapełnia stadiony.
1: Sama by się też wybrała.
2: No sama bym
1: sama
2: się wybrała.
1: Sama byś się też wybrała. No
2: pewnie,
1: nie?
2: Że tak. To jest w ogóle niesamowite.
1: Nawet dziś.
2: No tak.
1: Za chwilę, już ubrana
2: już,
1: jesteś.
2: Już idę,
1: no,
2: lecę.
1: No,
2: zadzieram piece i lecę. Na trzecim Kashmir i Ultra Love. Oj, nadal triumfuje i to od jakiego czasu. Na drugim Sorry Blair Moore. Dzisiaj z pierwszego, ale waszym numerem jeden jest Dawid Podsiadło i Sezon. Dzisiaj w kilkulokatowym awansie, ale dostaliśmy najnowszy singiel Na Błysk od Dawida Podsiadło i też pewnie pojawi się na antenie.
1: I wczoraj numer absolutnie jeden. No i co?
2: Tak jest.
1: Tak jest, to dzisiaj takie wydanie programu Trendlista jeszcze będzie po godzinie 19:20. Jutro pauzujemy.
2: Zapraszam. Jutro pauzujemy. W piątek już nie pauzujemy, także serdecznie zapraszam. I pamiętajcie, moi drodzy, żeby śledzić naszego fanpage'a na fejsie. Tam będą udostępnione zmiany w ramówce.
1: O właśnie, jutro trochę inaczej będzie.
2: Inaczej.
1: Bądźcie z nami od samego poranka. Szczegóły na fanpage'u.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego poza ramionami szarmanckiego, wyrafinowanego.

0: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
7: Polska studentka w śpiączce wróciła już z Pekinu do Wrocławia. Zaczyna się długi weekend, zapełniają się kurorty i autostrady. Droga zapadła się z powodu szczurów. Za chwilę szczegóły. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce przed 16 na wrocławskim lotnisku. Wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki. Trafi teraz pod opiekę lekarzy wrocławskiego szpitala wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
8: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza bardzo ważne.
7: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Zaczyna się długi weekend. Wielu Polaków jedzie na wypoczynek. Popularne są Beskidy. Obłożenie miejsc noclegowych w Wiśle wynosi 80%. Odbędzie się tam festiwal literacki Granatowe Góry, który upamiętnia pisarza Jerzego Pilcha, mówi Karolina Fuchs z Urzędu Miasta Wisły.
9: Wzmożony ruch z pewnością będzie w centrum miasta, bo tam cztery główne sceny festiwalowe Granatowych Gór, scena główna, scena nad Woną, scena w bibliotece i granatowe pagórki dla najmłodszych.
7: W piątek w kilku miejscowościach zacznie się festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego o nazwie Dziewięć Sił. A w drodze na długi weekend warto mieć na uwadze nowe przepisy drogowe. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Limit punktów wynosi 24, a dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok 20 punktów. Autostrada A1 między Gdańskiem a Toruniem może być darmowa w nadchodzący weekend. Może być, bo wszystko zależy od tego, czy będzie zakorkowana. Jeśli tak, to szlabany zostaną podniesione bez pobierania opłat. Podobny system będzie w wakacje. Za to na A1 na Śląsku i w Łódzkiem łatwiej będzie o mandat. Trwa tam montaż odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia na 6 fragmentach zaczną działać 30 czerwca. Szczurza kolonia zniszczyła drogę. W Szczecinie przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą i przy kanałach burzowych zapadła się jezdnia na Emilii Plater. Początkowo drogowcy myśleli, że powodem jest awaria wodociągów. Jednak pracownicy wodociągów już na miejscu odkryli, że wszystkiemu winne są szczury. Mówi rzeczniczka zakładów wodociągów Hanna Pieczyńska.
10: Oczywiście pojawiły się gniazda, pojawiły się tunele, które spowodowały zapadnięcie jezdni na ulicy Emilii Plater. Były tunele, była rozpulchniona gleba, można powiedzieć dużo tam wody rzeczywiście się pojawiło i po odsłonięciu kolejnych naparstw nawierzchni okazało się, że to właśnie jest ta przyczyna.
7: Gniazda zostały zniszczone, a szczury wyeksmitowane spod drogi. Teraz służby sprawdzają okoliczne ulice, czy przypadkiem szczurza kolonia nie niszczy kolejnej drogi.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale

0: Rolanda Garrosa. Polka odniosła łącznie z eliminacjami aż 8 zwycięstw w Paryżu.
1: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie.
0: Tym razem Chwalińska nie będzie miała jednak dnia przerwy. Jutro po południu zagra w półfinale z inną Rosjanką, Dianą Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dlatego przygotowania, jak mówi Polka, będą wyglądały nieco inaczej.
1: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy też, nie wiem, jaki będzie plan gier. Zobaczymy, który mecz zagra.
2: Drugi grasz.
1: O, już jest, tak? Drugi od której?
2: Od 15.
1: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
0: A z naszą zawodniczką w Paryżu rozmawiał Przemysław Pozowski. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym dniu Mistrzostw Świata w Warszawie. Podopieczne Edyty Korzyzny mają jak na razie na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. By myśleć o awansie do ćwierćfinału, nie tylko z Azerkami trzeba wygrać, ale także liczyć na szczęście w meczu następnym z obrończyniami tytułu Holenderkami. To spotkanie powinno się rozpocząć o 20:45. Za to polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Belgię 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów. Jutro, punktualnie o 9:00, drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami. Kolejnymi rywalkami Polek będą Serbki, a także gospodyni turnieju. Monakijczyk Charles Leclerc podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Formuły 1 Ferrari, ogłosił to włoski team. W zbliżający się weekend na ulicznym torze w Monte Carlo zostanie rozegrana 6. runda Mistrzostw Świata.
3: Raz pogoda, raz pada. No, różnie to z tym jest dzisiaj i tak będzie do końca dnia. W zasadzie, no cóż, aura raczej słoneczna, ale mogą występować przelotne opady deszczu w zasadzie przez całą noc. Na przykład teraz w Krośnie świeci słońce, w Jaśle już pod chmurką, w Rzeszowie pada. Do 13 kresek spadnie słupek rtęci w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. Ustrzyki, Lesko, tutaj 12 kresek. Jutro, no cóż, 20 stopni, ale mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. W piątek burze i deszcz i najwyższa temperatura jak na razie, bo zobaczymy w granicach, uwaga, 26 stopni Celsjusza.
4: Reklama.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523.
5: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
7: Morliny są gorące.
8: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
9: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
10: Wbijasz.
7: Morliny są
4: reklama.
3: Kolejna godzina hitów rozpoczęta, 11 minut po godzinie 18. Teraz dla Basi serdeczna i ciepła dedykacja. Tak, od wiadomo, że Klaudiusza, prosto z Pilzna. Dedykacja muzyczna, oprócz tego oczywiście jej, no, ulubiona jej piosenka ma pojawić się na naszej antenie. To modelki, lubią cię jak lato. No właśnie, biorąc pod uwagę, że lato już niebawem, no to wszystko na czasie.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
2: Ja się

Bangaranga na antenie Trendy Radia, gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Iwonę, życzę jej wszystkiego dobrego. Piotrek z Glinika gorąco i serdecznie pozdrawia i oczywiście zamawia kawałek. Marta z kolei pisze do nas z Bieździatki. Gorąca dedykacja dla wszystkich słuchających Trendy Radia, kochamy was. Dziękuję bardzo serdecznie. Dla wszystkich też dedykacja ode mnie, moja droga, kapela Ogórki, Zmiana Wiatru. Już teraz specjalnie na życzenie. 20 minut po godzinie 18 to granie na żądanie w Trendy Radio.

Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Tęsknię za tobą, kochanie. Proszę o weekend. Halo, halo, tu Londyn. Od Rafała z Ludczym. Te gorące i serdeczne pozdrowienia. Również pozdrawia Trend. Dziękujemy bardzo serdecznie i oczywiście gorąco też ściskamy. Oby wam się jak najlepiej układało.

Dedykacja Marcina Rogali dla wszystkich, którzy rozpoczynają długi weekend. No właśnie, Martin pojawi się na antenie Trendy Radia, kawałek znany, bo gramy go często.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rok po dramatycznym wypadku podczas imprezy motoryzacyjnej w Krośnie śledczy zamykają kluczowy etap sprawy. Do sądu okręgowego trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom odpowiedzialnym za sprowadzenie niebezpieczeństwa na tłum kibiców. Do wypadku doszło 25 maja 2025 roku w trakcie zlotu King of Poland Drag Race Cup. Rozpędzone auto marki BMW nagle wjechało w grupę widzów. W wyniku zdarzenia ucierpiało aż 19 osób, a życie jednej z nich było realnie zagrożone. Śledztwo w tej sprawie trwało 12 miesięcy. Prokuratura okręgowa podjęła decyzję o postawieniu zarzutów zarówno osobie odpowiedzialnej za organizację eventu, jak i samemu kierowcy. Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
2: Michałowi R. prokurator zarzucił popełnienie przestępstw polegających na umyślnym sprowadzeniu w trakcie tego wydarzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób na skutek niedopełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia, w wyniku czego 19 osób doznało obrażeń o różnym stopniu intensywności, przy czym obrażenia jednej osoby skutkowały chorobą realnie zagrażającą życiu. Organizacje tej imprezy bez wymaganego zezwolenia, nie zachowując wymogów i warunków bezpieczeństwa określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. W sprawie tej zarzuty usłyszał także Patryk Z. To jest kierowca samochodu BMW, który uderzył w tłum kibiców podczas tego zdarzenia. Kierowcy prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa polegającego na nieumyślnym sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Na skutek podjętych przez niego działań przed rozpoczęciem wyścigu na 1/4 mili oraz późniejszego niezachowania szczególnej ostrożności.
1: Obaj oskarżeni w trakcie przesłuchań nie przyznali się do winy.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: W Gorlickim Centrum Kultury odbyła się konferencja poświęcona jednej z najbardziej ambitnych koncepcji rozwojowych ostatnich lat – budowie Muzeum I Wojny Światowej w Gorlicach. Podczas konferencji zaprezentowano główne założenia projektu, który ma szansę stać się nie tylko nowoczesną przestrzenią muzealną, ale również ważnym impulsem dla rozwoju turystyki i gospodarki lokalnej. Planowane muzeum miałoby przybliżyć wydarzenia związane z I wojną światową ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Gorlickiej, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
4: Przygotowaliśmy taką z grubsza koncepcję architektoniczną umiejscowienia i zagospodarowania terenu poniżej cmentarza 91 na wzgórzu Korczak, tak żeby w żaden sposób tego cmentarza nie przysłonić, a żeby wejść bardziej w styl taki okopowo-gruntowy, jako że jest to na wzgórzu, i wykorzystać to miejsce, gdzie rzeczywiście przechodził front I wojny światowej, w taki sposób, żeby życiowo włączyć tą historię i połączyć zarówno historię, nowoczesność, jak i całą tą spuściznę I wojny światowej. Nigdzie w bliskiej okolicy nie ma takiego Muzeum I wojny światowej. Najbliżej jest dopiero w Słowenii, w Kobaridzie, a tak naprawdę ta główna bitwa pod Gorlicami pozwoliła przełamać front wschodni.
1: Istotnym momentem wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego, który potwierdził wolę współpracy różnych środowisk przy realizacji tej inwestycji. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na otwarcie wystawy fotografii autorstwa Tomasza Stanisława Grudzińskiego Beskid Niski okiem poety, która odbędzie się 10 czerwca o godzinie 17 w saloniku artystycznym biblioteki, mówi Monika Machowicz z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.
5: Wystawa ta jest takim wizualnym zaproszeniem w Beskid Niski, taki jakim widzi go poeta. Zaprezentowano zostanie tam 20 fotograficznych obrazów. Fotografie powstawały podczas wieloletnich wędrówek i wypraw rowerowych autora, m.in. w trakcie zdobywania wszystkich 18 szczytów korony Beskidu Niskiego. A sam tytuł wystawy nawiązuje bezpośrednio do jednego z rozdziałów tomiku poezji Tomasza Grudzińskiego Podróż do domu.
1: Ekspozycja czynna będzie do 31 lipca.
0: Reklama.
6: Uwaga, Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca, zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
0: Reklama.

Pozdrowienia prosto do, no właśnie, Sanoczka, a serdeczne miłe słowa z Bukowska od Michała, który mocno i ciepło ściska właśnie ciebie i pozdrawia też przyszłą, o, teściową, pani ręką, dla pani też uściski od przyszłego zięcia. A co, można? Pewnie, że tak. Tym bardziej, że środę mamy, a długi weekend przed nami.

0: Granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17:00 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy. Treść pozdrowień i tytuł nagrania.
1: Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em.

Pozdrawiam wszystkich, którzy mi dobrze życzą oraz Kasię, Olgę, Dawidka Rumcajs. Dedykuję piosenkę Ruda tańczy jak szalona. Proszę o piosenkę na urodziny dla Wiktorii. Siedzi teraz z koleżanką, piją herbatkę i zajadają ją się tortem. Oj, dziś kalorie na pewno nie będą liczone i dobrze. Proszę o piosenkę Stray Kids, Chick Chick Boom od Nicoli. Te gorące i serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiamy dziewczyny, wszystkiego dobrego życzymy, zajadania jak najbardziej też, no i smacznego torcika i wszystkiego naj od całej załogi Trendy Radia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze, ulewy i porywisty wiatr na południu Polski. W angielskim Southampton zamieszki po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Zaczyna się długi weekend. Trójmiejskie plaże już dziś zapełniły się turystami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą przez południe Polski, od Śląska po Podkarpacie. Towarzyszy im porywisty wiatr, osiąga nawet 85 km na godzinę. Do tego jeszcze deszcz i grad. Protesty i zamieszki w Anglii po śmierci 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Policjanci skuli chłopaka kajdankami, mimo że został on kilkukrotnie pchnięty nożem przez mężczyznę, który oskarżył go o rasizm. Ranny nastolatek krzyczał, że krwawi, ale policja nie zwróciła na to uwagi. Skuła go kajdankami, a chwilę potem młody mężczyzna zmarł. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił zamieszki.
2: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek. Ataki skierowane przeciwko funkcjonariuszom policji w Southampton zeszłej nocy były haniebne i całkowicie niedopuszczalne.
1: W zakończonym w tym tygodniu procesie sprawca zabójstwa został skazany na 21 lat więzienia. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny Ayatollah Mujtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Amerykański prezydent powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z irańskim przywódcą i w pewnym momencie prawdopodobnie do tego dojdzie. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych, tylko w kaskach, podobnie na rowerach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Na miejskich placach i w okolicach szkół ma częściej pojawiać się policja, sprawdzi, czy kaski na głowach są. Jak mówią uczniowie z Lublina, kaski to bezpieczeństwo.
3: Pewnie, kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
4: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
5: Trzeba mieć wyobraźnię.
1: Wyobraźnię muszą mieć też rodzice, to oni za brak kasku u dziecka będą dostawać pouczenia i mandaty. Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą, wynika z badań Polacy i kredyt. Co trzecia osoba poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej 3 zobowiązania finansowe. Badanie wykazało, że 48% respondentów napotkało trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Co piąta osoba zadeklarowała, że tego typu trudności mają u niej długotrwały charakter. Trójmiejskie plaże przed długim weekendem tętnią życiem. Wielu z nas zaczyna odpoczynek znacznie wcześniej niż wynika z kalendarza.
6: Myśmy przyjechali już w poniedziałek. Przyjechaliśmy prosto z Irlandii. Tu cieplej na pewno.
7: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
6: Także będzie się działo pięknie, tak.
8: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
9: To zazdrość?
8: Na geriatrię potrafił.
10: Tak spędzamy czas najczęściej. Teraz.
8: Ja wróciłam z Alicante.
10: Australii.
9: O,
10: tak.
9: A spotykacie się w Sopocie?
10: Nie, razem z Bydgoszczy przyjechałyśmy. I spontanicznie. Każda rzuca hasło i jedziemy.
1: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.

0: Tatrach 26 stopni.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.

Wyjątkowa propozycja, moi drodzy, tak na piątek, na weekendu początek, to oczywiście Hathaway i What is Love. Specjalnie od Marcina Rogali dla wszystkich, że rozpoczynają weekend. Długi weekend, moi drodzy, jutro Boże Ciało, więc no właśnie, jeśli ktoś piątek wziął wolny, do poniedziałku, bajrant. Bywa, prawda? Szanowna, zagracie?

0: Ciebie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie Cię chcę, dzisiaj właśnie Cię chcę.
1: Gorące pozdrowienia dla słuchaczy Trendy Radia od Baciarów. Z góralskim pozdrowieniem. Yahoo!

Bardzo proszę z Kolima i Blankę Niewinna. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla Justyny oraz Moniki. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Radziu. Napisał tego SMS-a z Jasła, pozdrawiając bardzo gorąco. No cóż, ja dziękuję. Miłego, długiego weekendu życzę. Za chwilę Ania Minasian i Trendlista. Tak więc zostańcie z nami. Będzie miło i sympatycznie. A jutro zmieniona ramówka, ale naprawdę wyjątkowa. Szczegóły na fanpage'u. Marcin Mikoś, do usłyszenia. Miłego wieczoru. Pozdrawiam gorąco.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hello, hello, moi drodzy. No ja nie wiem dlaczego, ale uwielbiam czerwiec. Dla mnie ten miesiąc niesie za sobą taki pozytywny vibe i ja nie wiem, czy to nie jest jakaś pozostałość z czasów szkolnych, kiedy no tak naprawdę w tym czerwcu czekaliśmy już na tą końcówkę, aż wybije lato i wakacje. Także dzisiaj sobie trochę oczywiście o tym wakacyjnym czasie porozmawiamy, a tymczasem zapraszam na wylot. Alok Khalid, Dive Into Me. No niestety żegnamy się z tym hitem, no ale przynajmniej będzie chillowo pod koniec. Play.
2: Wyloty.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Standardowo mam dla Was dwie propozycje. Pierwsza z nich od DJ-a Gromiego, Jordan Grace i Say My Name. Tak, no nie jest to Beyoncé, po tytule można byłoby się pomylić, ale muszę Wam szczerze powiedzieć, że dobrze mieć takiego artystę w Polsce, który tak pięknie emanuje muzyką. Posłuchajcie sami, jest to utwór fajny, imprezowy, bardzo lekki, także sobie trochę odpoczniemy przy środzie.
2: Propozycje.

0: Tak tylko przypomnę, przed chwilą gromi Jordan Grace i Say My Name, a my lecimy do propozycji drugiej. Kuba i Kuba powracają z najnowszym singlem Stygnie lato, no ja mam nadzieję, że dopiero się rozpala. Panowie zaprezentowali, no nie tak dawno, swój najnowszy hicior. Nowa produkcja jest efektem współpracy wielu doświadczonych twórców. Za warstwę muzyczną odpowiadają Kuba Frankowski, Riddick, Dominik Buczkowski-Wojtaszek, a także sama Carla Fernandez, która również jest świetną tekściarką. Także zagramy, no mam nadzieję, że trochę lato teraz rzeczywiście gdzieś uniesie się w powietrzu. Lecimy!
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od 1 czerwca zmieniły się limity dla części pracujących emerytów i rencistów. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć świadczenie albo całkowicie zawiesić jego wypłatę. Coraz więcej seniorów decyduje się na dodatkową pracę. Dla części to sposób na aktywność, ale dla niektórych konieczność poratowania domowego budżetu. Od 1 czerwca zmieniły się limity dochodów dla osób pobierających wcześniejsze emerytury i renty. Część seniorów musi uważać na wysokość miesięcznych zarobków, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Nie każdy senior musi pilnować limitów. Kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. W ich przypadku dodatkowe dochody nie wpływają na wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS. Limity dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów, osób pobierających emerytury pomostowe, osób korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rencistów. To właśnie te osoby muszą pilnować miesięcznych przychodów.
1: Limity zmieniają się co 3 miesiące i są wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
3: Twoje informacje lokalne.
1: Chodnik w Krościenku Wyżnym został oddany do użytku. Zakres zadania obejmował remont istniejącego chodnika oraz wyspy przystankowej o łącznej długości blisko 280 metrów. Realizacja inwestycji była konieczna ze względu na zły stan techniczny dotychczasowej infrastruktury. Modernizowany odcinek znajduje się w centrum miejscowości. Jest to jeden z najczęściej uczęszczanych ciągów pieszych w miejscowości. Wartość inwestycji wyniosła ponad 131 tysięcy złotych. Zakończyły się prace związane z przebudową drogi wewnętrznej, która prowadzi do zakładu karnego w Łupkowie oraz do stacji uzdatniania wody. Łączna długość zmodernizowanego odcinka wynosi 295 metrów. Zakres prac obejmował odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórkę elementów starej nawierzchni, wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych oraz system odwodnienia, profilowanie i zagęszczanie podłoża, ustawienie betonowych krawężników, wykonanie podbudowy, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz montaż oznakowania pionowego. Wartość inwestycji opiewa na ponad 558 tysięcy złotych. Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2026-2023. Środki w wysokości 20 tysięcy złotych zostaną przeznaczone na budowę boiska do koszykówki wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą przy szkole podstawowej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Tyrawie Solnej. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni służącej mieszkańcom w każdym wieku. W ramach zadania powstanie boisko do gry w koszykówkę 3x3 wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Przestrzeń zostanie wzbogacona również o plenerowy kącik wymiany książek. Zostaw, weź, wyposażony w biblioteczkę umożliwiającą pozostawienie przeczytanych książek i wypożyczenie kolejnych. W projekcie zaplanowano także strefę relaksu z drewnianymi leżakami oraz podestem do ćwiczeń ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu. Całkowity koszt inwestycji opiewa na ponad 77 tysięcy złotych.
0: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
6: Sylwia, specjalnie dla ciebie nowość od Maty Echo. Zagramy taki romantyczny vibe. Zaraz na naszej antenie się zrobi. No, na pewno. pewno dla wielu będzie to fajna opcja. Szczególnie jak jesteście teraz w samochodzie, wracacie z pracy, no i jedziecie do swojej ukochanej. No to lecimy w takim razie. Sisi, pozdrawiam cię ultra gorąco i machamy oczywiście do Skoły Szyna. Na 20. Rudimental Love You More jako nowość, także za chwilę zostańcie.

0: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam już możecie bezpłatnie klikać. Na 19 Armin van Buuren Like a Child, z 20 na 18 Sony Fodera Crystal My Lovin'. Dzisiaj jednolokatowy awans, a na 17 Bebreksa Faithless i New Religion. Dzisiaj z 18.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
2: 19.

0: Jakie plany na wakacje? Moi drodzy, co wam się tam powoli klaruje? Też możecie pisać w kalendarzu. No ja jeszcze kminię, co by tu porobić? Gdzie by tu pojechać? No i tak człowiek myśli i mam nadzieję, że nie będzie za późno, bo wiadomo, od myślenia boli głowa. Także warto od razu to realizować i działać. Jeżeli macie fajne pomysły, gdzie można się wybrać, nawet nie chodzi o jakieś dalekie miejsce, ale w nasze piękne regiony Podkarpacia i Małopolski, pamiętajcie, że możecie śmiało o tym oczywiście pisać. A na 16. Męskie granie orkiestra nareszcie w składzie Igora Herbuta, Zali oraz Vito Bambino w awansie o jedno oczko. Na 15. Norma Jean Martin and Qua z 16. A na 14. O pięknie, Multi Talk in the Morning przed nami, także lecimy.
1: 16. W górę.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
2: 15
1: w górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister obrony zaproponował Pentagonowi stałe bazy wojskowe w Polsce. Maja Chwalińska robi furorę na tenisowym French Open. Awansowała do półfinału. Pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w nich nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz polskie ministerstwo uruchomiło formalności w tej sprawie. Szczegóły Maciej Kluczka.
2: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
3: To jest działanie wynikające z naszej oferty.

0: piłkę meczową wygrywa. No wielki, wielki szacunek.
1: A półfinały Rolanda Garrosa jutro. Chwalińska około 16 zagra z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Poniedziałkowy pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ich ujawnić ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem, grozi mu 5 lat więzienia. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Akcję ratowników utrudniała pogoda, ale udało się. Polacy zostali przewiezieni do szpitala. Piłkarska reprezentacja Polski gotowa już na mecz z Nigerią. Stadion Narodowy powoli się wypełnia kibicami, mimo że 3 dni temu przegraliśmy w słabym stylu z Ukrainą 0-2. Spytaliśmy kibiców, jaki to będzie mecz.
2: Zażarty, zaciekły. W ostatnim meczu to ciężko powiedzieć, ale myślę, że nasze polskie Ory wygrają.
3: No tak będzie, ja uważam, że kurczę, naprawdę chłopaki pokażą dzisiaj klasę. Liczymy dzisiaj na dużo bramek, mam nadzieję, że wygramy.
4: Myślę, że wygramy 2-0 chyba.
3: Ja obstawiam wynik 3-0.
1: Początek meczu polskich Orłów z nigeryjskimi Orłami o 20:45.

0: Halo, halo, dziubasy, to czas na info pogodowe. 12 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro przyjemnie, 23 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek, aj, cieplejszy, bo na termometrach 26 stopni, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
2: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
0: Wyrywamy karteluszkę z kalendarza, ponieważ obchodzimy Światowy Dzień Rowera. No, moi drodzy, według mnie to jest więcej niż transport. Jest to naprawdę narzędzie, które wspiera no nie tylko środowisko, ale nasze zdrowie. Także pamiętajcie, jak pogoda za oknem jest piękna, nie macie planów, to wydaje mi się, że taki wypad na rower, zrobienie sobie pikniku, dobrego jedzenia jest świetnym pomysłem. Nawet wpakować gdzieś tam do koszyczka w rowerze, czy nawet na rurkę, tak zwaną kocyka. No i można sobie pochillować też w fajnym miejscu nad rzeczką. A że zbliża się lato, to na pewno będzie taki typowy must have. No i plus, możemy też wybierać się rowerem do pracy. Jeżeli nie mamy za daleko, to też na pewno korzystnie wpłynie na nasze zdrowie, szczególnie jeżeli pracujemy na siedząco. Tymczasem 13. John Summit Shades of Blue z 10. na 12. piękny dwulokatowy awans, bryska kubańczyk, gęsty dym, a na 11. Zer Perita Ora, If It's Not Love. Dzisiaj o, pięknie, bo 4 lokaty ku górze.
3: 13.
4: W dół.

0: lista.
1: Dorotko, pozdrawiam cię bardzo, bardzo gorąco. No, wydaje mi się, że to na pewno będzie świetny pomysł. Dorotka wybiera się dopiero w lipcu i ma nadzieję, że pogoda się uda na biwak w Bieszczady. Doris, no to ja czekam na wiadomość. Gdzie dokładnie się wybierasz? Gdzie się rozbijacie? No i kogo zabierasz? Bo wiadomo, no, są osoby, które namiotować się nie lubią, a znam też takich, którzy uwielbiają ten cieplejszy czas właśnie spędzić z naturą. Także no, uważam, mega, mega fajny pomysł. Czekam na wasze wiadomości, piszcie śmiało, co planujecie na wakacje. 10. Wilkinson Ultraviolet z 12. na 9. Dimension Baby Close One in a Lifetime z 7. a na 8. Alexandra Stan i Fire. Dzisiaj z 11.
2: 10.
0: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rok po dramatycznym wypadku podczas imprezy motoryzacyjnej w Krośnie śledczy zamykają kluczowy etap sprawy. Do sądu okręgowego trafił właśnie akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom odpowiedzialnym za sprowadzenie niebezpieczeństwa na tłum kibiców. Do wypadku doszło 25 maja 2025 roku w trakcie zlotu King of Poland Drag Race Cup. Rozpędzone auto marki BMW nagle wjechało w grupę widzów. W wyniku zdarzenia ucierpiało aż 19 osób, a życie jednej z nich było realnie zagrożone. Śledztwo w tej sprawie trwało 12 miesięcy. Prokuratura okręgowa podjęła decyzję o postawieniu zarzutów zarówno osobie odpowiedzialnej za organizację eventu, jak i samemu kierowcy. Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
2: Michałowi R. prokurator zarzucił popełnienie przestępstw polegających na umyślnym sprowadzeniu w trakcie tego wydarzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób na skutek niedopełnienia ciążących na nim obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia, w wyniku czego 19 osób doznało obrażeń o różnym stopniu intensywności, przy czym obrażenia jednej osoby skutkowały chorobą realnie zagrażającą życiu. Organizacje tej imprezy bez wymaganego zezwolenia, nie zachowując wymogów i warunków bezpieczeństwa określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. W sprawie tej zarzuty usłyszał także Patryk Z. To jest kierowca samochodu BMW, który uderzył w tłum kibiców podczas tego zdarzenia. Kierowcy prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa polegającego na nieumyślnym sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób na skutek podjętych przez niego działań przed rozpoczęciem wyścigu na 1/4 mili oraz późniejszego niezachowania szczególnej ostrożności.
1: Obaj oskarżeni w trakcie przesłuchań nie przyznali się do winy.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: W tym roku Jaślanie już po raz 9 zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach jasielskiego budżetu obywatelskiego 2027 przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca. Mieszkańców Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działanie miękkie, a nie wiedzą jak napisać projekty, magistrat zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów. Propozycje projektów można składać w dwóch kategoriach: projekty inwestycyjne obejmujące np. budowę lub modernizację infrastruktury miejskiej o wartości do 400 tysięcy złotych i projekty miękkie dotyczące działań z zakresu kultury, sportu, edukacji czy też inicjatyw społecznych, których wartość nie przekracza 100 tysięcy złotych. Blisko 850 tysięcy złotych wyniosą prace modernizacyjne kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Lesku. W pierwszym etapie wykonany zostanie remont ogrodzenia i piłkochwytów. Przeprowadzony zostanie demontaż istniejącego wyposażenia sportowego oraz rozbiórka wyeksploatowanej nawierzchni z trawy syntetycznej. Powstanie nowa nawierzchnia boiska piłkarskiego, wykonane zostanie odwodnienie liniowe, zamontowane zostanie nowe wyposażenie sportowe, wymienione zostaną oprawy oświetleniowe, a cały teren zostanie objęty systemem monitoringu. W ramach drugiego etapu przeprowadzona zostanie modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz trybun. Zakres prac obejmuje roboty demontażowe i rozbiórkowe, remont boiska wielofunkcyjnego, wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej oraz montaż wyposażenia sportowego. Zmodernizowane zostaną również trybuny i ciągi komunikacyjne. Wykonane zostaną roboty przy budynku sanitarno-szatniowym, a całość uzupełni montaż elementów małej architektury.
0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Co tydzień nowe okazje w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Już od 1 do 6 czerwca zapraszamy na wyjątkową ofertę tygodnia, pełną hitów cenowych do domu i ogrodu. Tylko teraz ziemia uniwersalna 80 litrów za 18 zł 99 groszy. Wąż ogrodowy Celfast 20 metrów za 29 zł 99 groszy. Kora sosnowa Sterlux za 22 zł 99 groszy. A kosiarka spalinowa z napędem już za 8 899 zł. To nie wszystko. Sprawdź także promocje na środki czystości, siatki na okna, narzędzia ogrodowe i wiele innych produktów. Aktualną ofertę tygodnia znajdziesz na Facebooku Mrówka Jasło i Mrówka Pilzno oraz w aplikacji Moja Mrówka. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Zapraszam też na naszą stronę internetową trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Szczęśliwa siódema modelki Lubię Cię jak lato z 6. Na 6. Kashmir Ultra Love z 3, a na 5. Somber i Potential dzisiaj z 8. I uwielbiam ten utwór.
2: 7.
0: W dół.
3: A ja lubię cię jak lato.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Michał, no wydaje mi się, że też to mogłoby być dobrym pomysłem, ale jestem ciekawa, czy jakiś kompan się znajdzie. Michał chciałby bardzo wyruszyć w podróż po Dolomitach, no ale wie, że to będzie prawdziwy survival. No i ciężko znaleźć chyba dobrego kompana. No Michale, wydaje mi się, że tak, ale na pewno jest ktoś taki jak ty, kto ma taką samą zajawkę i na pewno taka osoba się znajdzie. Także no nic tylko szukać, no nawet teraz nagłośnimy. Czy jest tu ktoś, kto chciałby wyruszyć z panem Michałem w Dolomity? Na pewno ktoś taki się znajdzie. Panie Michale, trzymam kciukasy. Na pewno na Facebooku jest mnóstwo grupek miłośników góry i wiem, że takie wyprawy realizują, to też warto luknąć sobie tam, polecam. Dobra, już miejsce czwarte, Thomas Gray i Rumors z piąteczki, na trzecim Blair Moore i Sorry z drugiego, a na drugim Sabrina Carpenter i House Tour. Dzisiaj dwie lokaty ku górze, zostańcie ze mną, bo zbliża się podsumowanie.
2: Cztery.
3: W dół.

0: Halo, halo, to czas na podsumowanie programu. Wylot Alok, Khalid, Dive Into Me i propozycje Gromi, Say My Name, Kuba i Kuba, Stygnie Lato. Na 20 Rudimental, Love You More, 19 Armin Van Buren, Like a Child, 18 Sony Fodera, My Lovin, 17 Beberexa, New Religion, 16 Męskie Granie Orkiestra, Nareszcie, 15 Norma Jean Martin and Qua, 14 Multi Talk in the Morning, 13 John Summit, Shades of Blue, 12 Bryska, Kubańczyk, Gęsty Dym, 11 Cerprita Ora, If It's Not Love, 10 Wilkinson, Ultraviolet, 9 Dimension, One in a Lifetime, 8 Aleksandra Stan i Fire, 7 Modelki, Lubię Cię jak Lato, 6 Kashmir, Ultra Love, 5, Somber i Potential. Na 4 Thomas Gray i Rumors, na 3 Blair Moore, Sorry, 2 Sabrina Carpenter, House Tour i zwycięża Dawid Podsiadło z singlem Sezon bez żadnych zmian. Non-stop głosujecie i mega mnie to cieszy, bo no, Dawid Podsiadło ma tak niesamowitą barwę głosu, że po prostu porywa. A nas razem z nim. No to lecimy. Play!
1: 1.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zaczęła się akcja Bezpieczny Weekend, czyli więcej patroli na drogach. ZUS zapowiada protest, pracownicy chcą 1200 zł podwyżki. Siatkarki wygrały w Lidze Narodów z Belgią, piłkarze grają właśnie z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i to, czy jeżdżą zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji z Bydgoszczy.
2: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczeń prędkości.
1: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Na stacjach benzynowych w ten weekend ma być stabilnie i stosunkowo niedrogo. Za benzynę płacimy poniżej 6 zł, maksymalnie 5,94, a za olej napędowy 6,40. Według ekspertów podobne ceny powinny się utrzymać w najbliższych dniach. Tanieć powinien też autogaz, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
3: Widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilkugroszowe obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacjach.
1: A ogłoszone dziś maksymalne ceny paliw obowiązywać będą także jutro i w piątek. Związki zawodowe działające w ZUS-ie zapowiedziały strajk ostrzegawczy. Domagają się podwyżek wyższych niż zaproponował pracownikom zarząd ZUS-u. Zaproponowano 220 zł brutto. Pracownicy domagają się 1200 zł brutto podwyżki. Zakład zapewnił jednocześnie, że pracuje bez zakłóceń. Wysokie zasolenie powodem śnięcia ryb w Odrze w Szczecinie. Po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wznowił badania wody. Zasolenie jest duże, tlenu jest mało, ale na razie nie możemy potwierdzić występowania złotej algi, przekazał rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński. Pełne wyniki badań próbek wody poznamy w piątek albo w poniedziałek. Jutro na Bałtyku rozpoczną się ćwiczenia wojskowe NATO o nazwie Baltops. Wezmą w nich udział siły morskie, lotnicze i specjalne kilkunastu państw sojuszniczych, w tym okręty polskiej marynarki wojennej. To prawdopodobnie ostatni dzwonek na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje. Ceny trzymają dotychczasowych poziomów, ale wkrótce może się to zmienić. Dlaczego, wyjaśnia Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
4: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
1: Niskokosztowi przewoźnicy mogą trzymać podstawowe ceny biletów na niskim poziomie, ale zwiększyć opłaty za usługi dodatkowe, na przykład bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. Polscy piłkarze grają właśnie z Nigerią. Niech wezmą przykład z polskich siatkarek. Biało-czerwone wygrały z Belgią pierwszy mecz Ligi Narodów. W chińskim Nankinie było 3-2. Jutro o 9:00 drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami, a potem jeszcze Serbia i Chiny.

0: deszczu i burzy, noce ciepłe, bo 12. Moi drodzy, do usłyszenia już jutro tak naprawdę. Nasza ramówka delikatnie się zmieni, także śledźcie naszego fanpage'a na fejsie. Buziaki, a ja życzę długiego, czerwcowego weekendu. Hej!
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Gorlicach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ciężko chora Polka sprowadzona z Pekinu jest już w szpitalu. Zaczął się długi weekend, mamy więcej policyjnych patroli na drogach. Młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach od dziś obowiązkowo w kasku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 24-letnia Polka ewakuowana z Chin nadal jest w bardzo poważnym stanie. Ma rzadkie powikłania nowotworowe. Klaudia została dziś sprowadzona samolotem wojskowym z Pekinu do Wrocławia. Jest już na intensywnej terapii w wojskowym szpitalu we Wrocławiu. Mama studentki Joanna Uciechowska była w samolocie.
2: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. Podróż się udała. Klaudia dobrze zniosła ten lot. Teraz czekamy na polepszenie stanu zdrowia. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
1: Rodzina zbierała pieniądze na transport, ale będzie mogła przeznaczyć te pieniądze na leczenie i opłacenie leczenia w Chinach, które kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego. Eksperci mówią, że na ceny last minute nie ma co liczyć. I to mimo tego, że na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc noclegowych. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: Cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
1: Tyle kosztuje typowy dwuosobowy pokój ze śniadaniem za dobę. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy. Prognozuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni. 11 policjantów doznało obrażeń w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem przez sprawcę. Tenże sprawca oskarżył Polaka o napaść na tle rasowym. Zamieszki potępił premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku. Rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
5: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
1: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z Łódzkiej Drogówki. Kaski będą też wręczane najmłodszym zdającym egzamin na kartę rowerową. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 dzień czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
6: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
1: Uczestnicy imprezy mogą liczyć na strefę gastronomiczną i wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.

Jutro ciepło od 20 do 26 stopni, najcieplej w okolicach Wielkopolski, Dolnego Śląska, województwa opolskiego, ale znowu prawie w całym kraju może padać. Przeważnie będzie to deszcz przelotny, miejscami na zachodnich krańcach Polski możliwe też burze.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Piogge sole, cambiano

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: What's going on?